0: 2:06.
1: Masz w sobie światła po samym krańcu ust.

Światem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Radio Jura.
1: Dziś środa, to 10 dzień czerwca, na zegarach godzina 6, a przed nami poranne wiadomości.
2: Amerykańskie siły nad ranem czasu polskiego zakończyły uderzenia na cele w Iranie. Jak poinformowało dowództwo centralne USA, ataki były odpowiedzią na zestrzelenie dzień wcześniej amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Uderzenia skierowane były w irańską obronę przeciwlotniczą, stacje kontroli naziemnej oraz radary obserwacyjne w rejonie cieśniny. Operacja z użyciem samolotów i okrętów trwała około 4 godzin. Iran odpowiedział atakiem dronowym na amerykańską 5. flotą w Bahrajnie, podały irańskie media państwowe. Podejrzany o przyjmowanie łapówek, urzędnik gdańskiego zarządu dróg trafił do aresztu. Zdaniem śledczych, korupcyjny proceder dotyczył sprzedaży miejskich gruntów na Wyspie Sobieszewskiej. O szczegółach Stanisław Pawłowski.
3: Według prokuratury sprawa wyszła na jaw dzięki działaniom operacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze obserwowali spotkanie urzędnika z deweloperem i zatrzymali obu mężczyzn tuż po przekazaniu ostatniej części łapówki.
4: Ta transza ostatnia, przekazana 2 czerwca na stacji benzynowej, była kwotą, która zamykała kwotę 25 tysięcy złotych.
3: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Śledczy podejrzewają, że w zamian urzędnik miał doprowadzić do sprzedaży miejskiej 156-metrowej działki bez przetargu. Dla dewelopera była kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Sprawa może być jednak znacznie szersza.
4: Jest podejrzenie i przypuszczenie, że takich transakcji mogło być więcej.
3: Dlatego zabezpieczono dokumenty, komputery i telefony zarówno w gdańskim zarządzie dróg, jak i w urzędzie miejskim.
2: Polskie siły zbrojne w coraz większym stopniu mają wykorzystywać chmury obliczeniowe. Zakłada to podpisane porozumienie z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie. Zastosowanie nowego urządzenia o nazwie Bastion, przygotowanego przez polskich naukowców, ma pozwolić na szybszą analizę ważnych danych.
5: W takich czterech szafach można umieścić platformę chmurową, która obsłuży dziesiątki petabajtów danych.
6: Petabajtów, czyli tak. Jak dużo to jest?
5: Tak, dla porównania. Obecne laptopy mają około 1 terabajta. Petabajt to jest 1000 razy więcej.
6: Zbierając wszystkie możliwe dane z dronów, możemy bardzo dobrze wymierzyć dany teren, możemy sprawdzić dokładnie, jakie obiekty na danym terenie są, czy można tam bezpiecznie wykonywać jakieś operacje.
2: Podkreślali dr Tomasz Czerwiński z Lotniczej Akademii Wojskowej i jeden z twórców tego nowego rozwiązania, Stanisław Krzyżanowski, w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: To będzie kolejny mokry dzień. Tak w wielkim skrócie można określić, co dzisiaj za oknami dziać się będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, w tej chwili najchłodniej w mieście Piła. Tam niecałe 7 stopni, najcieplej ponad 17 w Terespolu. U nas też taki solidny dwucyfrowy wynik. Ale uwaga, front, który przynosi nam opady deszczu i burze, wciąż będzie na nas przynosił właśnie chmury. W wielu miejscach znów intensywnie może popadać deszcz. Temperatura? No już o 20 stopniach na razie możemy zapomnieć, choć na Lubelszczyźnie tam jeszcze ponad 20 może się dzisiaj pojawić. Będzie mokro, będzie wietrznie. No cóż, i taki dzień też musi być.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
10: Sezon kąpielowy w Częstochowie oficjalnie otwarty, a to znak, że lato i wakacje są już na wyciągnięcie ręki. Od tej informacji rozpoczynamy podsumowanie wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zainaugurował letnie atrakcje w Parku Wypoczynkowym Lisiniec w długi czerwcowy weekend, gdzie kąpielisko czeka na mieszkańców codziennie od godziny 10 do 20. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla miłośników wodnych atrakcji. Wraz z końcem roku szkolnego i startem wakacji swoje bramy otworzy także letnia pływalnia przy ulicy Dekabrystów.
0: Obiekty, na których można wskoczyć do wody, te letnie obiekty, będą funkcjonować w okresie, kiedy trwać będzie na terenie gminy miasta Częstochowy tak zwany sezon kąpielowy. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w tym roku to okres od 4 czerwca do 31 sierpnia. Uznaliśmy, że to będzie dobry dzień na rozpoczęcie sezonu kąpielowego w Parku Wypoczynkowym Lisiniec. Długi świąteczny weekend. Natomiast pływalnia letnia przy ulicy Dekabrystów ruszy nieco później, bo 20 czerwca, bliżej końca roku szkolnego.
10: Zapowiadał Tomasz Łuszczy, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzięki temu ponownie będzie można połączyć wizytę w parku wodnym z relaksem pod gołym niebem. Na miejscu przy ulicy Dekabrystów na Częstochowian czekać będzie brodzik dla najmłodszych oraz basen wielofunkcyjny z torami pływackimi, dziką rzeką czy wodnymi zjeżdżalniami. Pierwszej fali odwiedzających przy dobrej pogodzie spodziewamy się tuż po rozdaniu szkolnych świadectw.
0: Z praktyki wiemy, że jednak kiedy dzieci i młodzież chodzą jeszcze do szkół, to ta frekwencja na obiekcie jest niska, a przecież równolegle w tym czasie funkcjonują jeszcze dwie nasze kryte pływalnie, czyli pływalnia kryta przy Alei Niepodległości, pływalnia kryta Sienkiewicz-Częstowa i oczywiście Park Wodny Częstowa przy ulicy Dekabrystów. Także tych, którzy chcieliby popływać, mamy gdzie przyjąć. Ruszamy pełną parą, bo wiadomo, przesilenie wakacyjne, masa gości i klientów.
10: Z końca maja znów otwarto dla wszystkich Park Wodny Częstochowa i saunarium po wymianie wody, gruntownym czyszczeniu i naprawach.
11: Czy mieszkańcy na co dzień szanują tę naszą wspólną własność?
0: Ja uważam, że w ogóle standard obiektu oddziaływuje na zachowania się ogólnie ludzi. Im obiekt jest według mnie wyższej klasy, tym ludzie potrafią się lepiej zachować.
11: Pływalnia nowoczesna, a klient bardzo kulturalny.
0: Tak, i uważam, że w parku wodnym, jak i w naszych pozostałych obiektach, gdzie poziom usług uważam wzrósł znacząco poprzez to, że właśnie standard obiektów się zmienił, to ludzie to szanują. Na co dzień my usuwamy drobne usterki. Nie doświadczamy takich ewidentnych aktów wandalizmu.
10: Podsumował Tomasz Łuszczy, dyrektor Mosiru w Częstochowie. Zatem ręczniki kąpielowe w dłoń i wybierzcie się na miejskie obiekty, które zachęcają do korzystania przez cały letni sezon. Rozmawiał Mariusz Osyra. Filharmonia Częstochowska na finansowym zakręcie. Instytucji brakuje milionów na podstawową działalność. Ledwo wystarcza na pensję. To jedyna miejska placówka kultury w Częstochowie, która od 4 lat nie doczekała się zwiększenia dotacji z kasy miasta. Roczne wsparcie z magistratu wynosi niespełna 10 milionów złotych. Kolejne ponad 3 miliony Filharmonia imienia Hubermana wypracowuje sama, a z budżetu marszałka województwa śląskiego otrzymuje zapisane po raz czwarty w budżecie 2 miliony złotych. To jednak wciąż finansowe być albo nie być.
12: Ta kwota jest mała, zdecydowanie za mała, jakby skutecznie dopełnić budżet Filharmonii na rok 2026. Są czynione starania, żeby tą kwotę zwiększyć, głównie na konkretne cele, na zakup instrumentów, na nagłośnienie, którego Filharmonia własnego nie ma. Na inne cele. Ja wierzę, że ostatni wniosek, który został przez dyrekcję Filharmonii złożony, będzie skuteczny.
10: O dodatkowe wsparcie dla częstochowskich muzyków na szczeblu wojewódzkim zabiega obecnie wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk. Aby budżet się zbilansował, a pracownicy mogli liczyć na godne uposażenia, instytucja potrzebuje dodatkowych 2-3 milionów złotych rocznie.
12: Trochę powiem subiektywnie, jak widzę, jakie środki finansowe dostają inne jednostki kultury w województwie śląskim, to jest ta dysproporcja zbyt duża, wręcz rażąca. Wierzę, że będzie Filharmonia Częstochowska imienia Bronisława Hubermana doceniona i środki finansowe będą.
10: Przekonuje Stanisław Gmitruk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. O środki związane głównie z konieczną modernizacją zabiega także Teatr imienia Adama Mickiewicza. To kolejna instytucja kultury w Częstochowie, którą mogłyby wesprzeć środki ze stolicy regionu.
12: Od kilku lat są starania, ażeby pozyskać środki zewnętrzne na pełną modernizację Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Urzędnicy napisali wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Wstępnie dobrze oceniony. Wierzę, że w krótkim czasie będą ostateczne decyzje, optymistyczna i teatr będzie mógł być modernizowany. Ta inwestycja może potrwać około 2 lat.
10: Czekamy na pozytywne rozstrzygnięcia finansowe dla miejskich instytucji kultury w Częstochowie, dodaje gość Radia Jura, Stanisław Gmitruk. Nie kupuj drobiu z nielegalnych źródeł. To apel powiatowego lekarza weterynarii z Lublińca. Zakup drobiu z nielegalnych i niesprawdzonych źródeł może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt oraz ludzi. Coraz częściej sprzedaż kur, kaczek czy innych ptaków odbywa się za pośrednictwem portali ogłoszeniowych i mediów społecznościowych, a także w przypadkowych miejscach, takich jak parkingi czy stacje benzynowe. Przed zakupem drobiu warto upewnić się, że pochodzi on z legalnego i sprawdzonego źródła. Odpowiedzialne decyzje kupujących pomagają chronić zdrowie ptaków, wspierają uczciwy handel oraz ograniczają ryzyko występowania groźnych chorób. Kierowcy podróżujący autostradą A1 muszą ściągnąć nogę z gazu. W rejonie Częstochowy-Zabrze, a także w stronę Piotrkowa Trybunalskiego ruszają nowe odcinkowe pomiary prędkości. Teraz Mariusz Osyra i przydatne dane dla zmotoryzowanych.
13: Główny Inspektorat Transportu Drogowego kończy właśnie montaż urządzeń, które mają zacząć działać już od 30 czerwca. To oznacza poprawę bezpieczeństwa, ale też koniec piracenia na autostradzie dla wielu kierowców. Największe zmiany czekają nas na trasie między Częstochową a Piotrkowem, gdzie pod stałym nadzorem znajdzie się niemal nieprzerwany, blisko 60-kilometrowy odcinek drogi. System wyliczy naszą średnią prędkość również między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki oraz Zabrze Północ i Zabrze Zachód. Kamery są już w trakcie montażu, dlatego na czas prac drogowych warto przygotować się na lokalne zwężenia jezdni, potem już tylko na płynną jazdę, ale z przepisowym 140 km na godzinę bądź mniej w miejscach z ograniczeniami prędkości.
10: Dodajmy, że na północ od Częstochowy uruchomienie odcinkowe pomiaru prędkości na łódzkim odcinku autostrady A1 ma nastąpić do 30 czerwca. Maj na Jurze okazał się wyjątkowo trudny dla ratowników. GOPR Grupa Jurajska interweniowała przy 7 zdarzeniach wspinaczkowych, z czego 4 zakończyły się poważnymi urazami i wymagały dużych sił ratowniczych oraz współpracy z zespołami medycznymi. To wyraźny wzrost. Rok temu w maju były tylko 2 takie zdarzenia, jedno z ciężkimi obrażeniami. Ratownicy podkreślają, że wpływ miała świetna pogoda i ogromna liczba wspinaczy, którzy już od początku sezonu ruszyli na skały Jury. GOPR apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Kask, apteczka i szkolenia mogą uratować życie. Jura przyciąga tysiące osób, ale wraz z popularnością rośnie też ryzyko wypadków. Koleje Śląskie sprawdzają, jak przejazdy składami w naszym regionie oceniają sami pasażerowie. Regionalny przewoźnik rozpoczął coroczne badanie satysfakcji klienta. W tegorocznej ankiecie nowością są pytania o system podróżuj i zapłać później, bilety zintegrowane z komunikacją miejską oraz inne funkcje, z jakich korzystamy w aktualnej wersji aplikacji.
14: Ankieta pozwoli ocenić m.in. jakość obsługi podróżnych, komfort podróży, czystość pociągów, ofertę Kolei Śląskich, a także funkcjonalność aplikacji mobilnej KSK. Link do ankiety można znaleźć na stronie internetowej Kolei Śląskich. Co ważne, badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki posłużą nam do doskonalenia jakości świadczonych usług.
10: Wypełnienie w pełni anonimowego kwestionariusza zajmuje tylko kilka minut, mówi rzecznik Bartłomiej Wnuk. Formularz jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Kolei Śląskich do 15 czerwca. Gmina Rędziny stawia na ekologię i nowoczesną gospodarkę odpadami, inwestując blisko 1 000 000 zł w lokalną infrastrukturę. Rozbudowany i zmodernizowany zostanie przyok w Kościelcu. Mariusz Osyra.
13: Wójt Adam Jaruga podpisał właśnie umowę na rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karolinie w sołectwie Kościelec. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, a większość potrzebnej kwoty, ponad 780 tysięcy, pokryje unijne dofinansowanie. Całość pochłonie grubo ponad 900 tysięcy złotych. W ramach prac obiekt zyska m.in. nową wagę samochodową, monitoring, energooszczędne oświetlenie oraz zbiornik na deszczówkę. Wokół pojawią się też nowe drzewa i budki dla ptaków, dla gminy, ale i obywateli. Bardzo ważny pozostaje bowiem aspekt ekologiczny, podkreślają przedstawiciele samorządu. Inwestycji towarzyszyć będzie także kampania edukacyjna dla mieszkańców. Władze gminy podkreślają, że nowoczesny PSZOK to kolejny krok w stronę optymalizacji systemu, który już wcześniej pozwolił na obniżenie lokalnych opłat za wywóz odpadów.
9: Więcej na radiojura.pl.
1: Podsumowaliśmy sobie minioną dobę, wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Na środowy poranek przygotowaliśmy znów niezłą porcyjkę znanych przebojów. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
9: Radio Jura.

0: To środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Podobno dzisiaj, zgodnie z przysłowiem, zaczyna się lato. Jak ono ma tak wyglądać, to chyba niektórzy podziękują w tym roku. 10 dzień czerwca w kalendarzach, to już 161 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj kwadrans po godzinie 4, a zacznie zachodzić 5 minut przed 21. To oznacza, że dzień potrwa 16 godzin i 40 minut. Na liście solenizantów Małgorzata, Bogumił, Bogumiła, Jan, Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Edgar, Aureliusz, Onufry i Amata. Przyjmijcie od nas o poranku najlepsze życzenia. Okazję do świętowania mamy Międzynarodowy Dzień Elektryka, a wiadomo, elektryka prąd nie tyka. Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami. No to jak zwykle bywa trudne. Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Takie rzeczy też się zdarzają. Oczywiście nie polecamy. Dzisiaj jazda na rowerze w wielu miejscach może być nieprzyjemna z powodu opadów. Szczegóły prognozy już za chwilę. Zapraszam.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
4: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Częstochowie o poranku, niebo częściowo zachmurzone. No dobra, to tak umówmy się, że synoptycy trochę starają się łagodzić obraz, który mamy za oknami. Do tego dzisiaj jeszcze opady deszczu będą się pojawiały. Przelotne w ciągu dnia będziemy mieli taką lukę pogodową, gdzie będzie można spokojnie skorzystać ze spaceru, ale potem znów opady powrócą. Jutrzejszy poranek będzie chyba najbardziej mokry według zapowiedzi synoptyków. No i szok termiczny dzisiaj, maksymalnie 15 stopni. No, już teraz mamy 13 i 15 maksymalnie. Pamiętajcie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a my wciąż wam przypominamy, nie wierzcie ślepo w temu, co napisano w internetach, bo porady czasami bywają bardzo zgubne. Potwierdzajcie wszystkie informacje co najmniej w dwóch źródłach, a najlepiej posłuchajcie też naszych wiadomości o każdej pełnej godzinie. Proszę bardzo, w internetach taka oto porada. Przy inflacji na poziomie 7,5% tracisz połowę wartości swoich pieniędzy w ciągu 9 lat. Zdecydowanie lepsze wyniki osiągniesz dzięki krypto. Ja już w pół roku straciłem połowę pieniędzy. Tak radzi jeden z internautów. Ale pamiętajcie, nie idźcie tą drogą. Dbajcie o siebie. Każdego dnia.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
5: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: about you now. Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Serena Williams, w wieku nie wypominając 44 lat, powróciła na kort. Zagrała w deblu. Wygrała mecz. Dlaczego wróciła do tenisa? Zrobiłam to, bo mi się nudziłam. Tak powiedziała po meczu. No dobrze, jeśli rzeczywiście nudzicie się i chcecie powrócić do jakichś swoich aktywności, to jak najbardziej warto. Warto również posłuchać naszych wiadomości, a te już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzach środa, to 10 dzień czerwca, na zegarach godzina 7, a my mamy dla Was wiadomości.
3: 3 godziny temu amerykańskie siły zbrojne zakończyły ataki przeciwko Iranowi. Na polecenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dokonały ataku odwetowego za zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca Apache nad ciśniną Ormus.
4: Paweł Żuchowski, Pawle, witamy. Zatem zamiast zapowiadanego przez prezydenta Trumpa pokoju mamy eskalację trwającej od ponad 100 dni wojny?
5: Dzień dobry. Tak, choć Donald Trump uważa, że porozumienie z Iranem jest nadal blisko mimo ataków odwetowych. Teheran zapowiada tymczasem, że nie pozostawi ataków bez odpowiedzi. Siły USA rozpoczęły o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 23 w Polsce, przeprowadzanie uderzeń w samoobronie przeciwko Iranowi na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych, napisało w komunikacie amerykańskie dowództwo. Przeprowadzono kilka fal nalotów. Atak USA objął strategiczny rejon południowego Iranu, położony w pobliżu cieśniny Ormus.
4: Iran w odpowiedzi wystrzelić miał co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Taką informację przekazuje serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz amerykańskich. New York Times informował natomiast o 21 atakach na cele amerykańskie, w tym bazę Al-Azraq w Jordanii. Od przyszłego roku płaca minimalna wzrosnąć ma o 144 zł. To jest propozycja rządu. Ona oznacza, że od 1 stycznia miesięczna pensja minimalna wyniosłaby 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa 32 zł i 30 groszy. Podwyżki dostać ma też budżetówka. Wynagrodzenia w tym sektorze wzrosnąć mają o 3%.
6: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. No, pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
4: Tyle premier Donald Tusk. Propozycja trafia teraz do Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu mają 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska.
3: Jeszcze świat sportu. Nasi siatkarze rozpoczną zmagania w Lidze Narodów.
4: Dalekie chińskie linii. Tam o 7 zaczynamy intensywne 3 dni siatkarskiej walki, o czym przypomina Aleksander Śliwka.
7: Gramy w środę, czwartek i w piątek.
4: Dzisiaj starcie z Kubą, potem Słowenia, Japonia. Chwila przerwy i dalej Ukraina.
3: W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie aż 30 meczów.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11 przez 13 za M1.
2: Częstochowie o poranku, niebo częściowo zachmurzone. No dobra, to tak umówmy się, że synoptycy trochę starają się łagodzić obraz, który mamy za oknami. Do tego dzisiaj jeszcze opady deszczu będą się pojawiały. Przelotne w ciągu dnia będziemy mieli taką lukę pogodową, gdzie będzie można spokojnie skorzystać ze spaceru, ale potem znów opady powrócą. Jutrzejszy poranek będzie chyba najbardziej mokry według zapowiedzi synoptyków. No i szok termiczny dzisiaj, maksymalnie 15 stopni. No, już teraz mamy 13 i 15 maksymalnie. Pamiętajcie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11 przez 13 za M1.
11: W połowie drogi do weekendu spotykamy się ponownie. Dzień dobry.
2: Na wspólny poranek zapraszają
11: Ewelina Kraczek
2: i Marek Moc.
12: Radio Jura.
13: Muzyka wybrana dla ciebie.
14: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
15: This is the story of Ma Baker.

0: listopadowy poranek, mamy muzykę wybraną dla ciebie, ale mamy też ważne informacje spod gwiazd.
1: Zodiakalny strzelec, słucha nas uważnie, bo dziś możesz usłyszeć propozycję, która na pierwszy rzut oka wyda się szalona, ale warto dać jej chwilę uwagi. W relacjach postaw na szczerość. Jedno dobrze dobrane zdanie wyjaśni więcej niż długie tłumaczenie.
0: Wodnik, twoja kreatywność może dziś zaskoczyć nie tylko innych, ale także ciebie samego. Warto zaufać własnym pomysłom, bo jeden z nich ma szansę otworzyć drzwi do ciekawej współpracy lub nowego hobby.
1: I jeszcze baran, tutaj energia będzie ci dopisywać, dlatego łatwo uporasz się z zadaniami, które odkładałeś od kilku dni. Ktoś z twojego otoczenia może dziś zwrócić się do ciebie po radę lub wsparcie. Twoje słowa okażą się wyjątkowo cenne.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek już pewnie wspominał, że dziś obchodzimy Światowy Dzień Jazdy na Rowerze Nago.
0: A jeśli ktoś ma ochotę świętować, a mieszka gdzieś na odludziu albo przy leśnej ścieżce, to jego sprawa, można i tak.
1: A jeśli ktoś odważy się uczcić ten dzień na przykład w samym centrum miasta,
0: to istnieje spora szansa, że usłyszycie o tym w wiadomościach. No.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
9: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
10: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
11: Zapraszamy na urodzinowy weekend w Obi 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
12: Zrobisz to z Obi.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Ach, ta drżąca powieka.
18: I ten nocny skurcze łydek.
17: Biorę magnez i nie czuję efektu.
19: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
0: Do 15 stopni zapowiadają synoptycy dzisiaj w Częstochowie, jutro 16, 19 w piątek, w sobotę 20. No i na razie upałów na horyzoncie nie widać, za to w Częstochowie widać chmury. Z tych chmur także w ciągu dnia przelotne opady deszczu będą nam się pojawiały. Uwaga, jutrzejszy poranek może być z intensywnymi opadami deszczu, ale to na razie prognozy. W kolejnych dniach nieco więcej przejaśnień i rozpogodzeń, ale też będą się pojawiały słabe przelotne opady deszczu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Robert Lewandowski. To jest naprawdę fajny facet. Czy ty wiedziałeś, że on ostatnio wybrał się na kebaba z Mikołajem Bagim Bagińskim, Piotrem Hanskę, czyli Łatwogangiem, bo złożył taką obietnicę podczas akcji charytatywnej Cancer Fighters?
0: Tak. Widziałem nawet cały filmik. No, słowa dotrzymał.
1: No właśnie. No i przyznał nawet, że kebaba je wyłącznie w Polsce.
0: Ciekawe, co na to jego żona, która od lat próbuje zdrowe odżywianie.
1: No ciekawe. Może będzie jakiś trening dodatkowy. Co ciekawe, wiadomo, chłopaki sobie gadu przy tym kebabie, nawet podpytywali go, czy może zdradzi, tak tutaj podczas jedzenia, co tam z nowym tym klubem będzie.
0: No i co?
1: No i okazuje się, że łatwiej było umówić się z nim na kebaba, niż dowiedzieć się, gdzie dalej będzie grał.
2: Radio Jura. Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
6: Promed Optyk Szczerbińscy. O okularach i badaniu wzroku wiemy wszystko. Optyką zajmujemy się od ponad 30 lat. Kształciliśmy się w tym zakresie, a teraz pracujemy dla Was.
7: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
8: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
9: A co, Krem, zazdrosny jesteś?
8: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
9: Serio? Nie lejesz wody?
8: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
9: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
8: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
9: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
8: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
10: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 10 czerwca. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
16: Po reklamie.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: To 10 dzień czerwca, mamy środę, to jeszcze raz zerkamy do kalendarza w poszukiwaniu jakiejś myśli przewodniej na dziś. No i co tam mamy?
1: Brzmi ona tak, jest tylko jeden sposób na uniknięcie krytyki. Nic nie robić, nic nie mówić, nie być nikim.
0: Arystoteles. Tak więc niczym się nie przejmując, działamy dalej. Kolejne wydanie wiadomości przed nami. Zapraszamy.
2: A w tych wiadomościach wracamy do serii ataku USA na Iran. Poza tym o tragicznym wypadku w Sarnowie oraz o tym, jak bez wychodzenia z domu znaleźć bezpieczną pracę w Europie. Katarzyna Ficem, zapraszam na 8.
3: Reklama. Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my od

0: bierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026. 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
2: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
3: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
2: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Mamy środę, to 10 dzień czerwca. Na zegarach godzina 8. U nas pora na kolejne wiadomości.
14: Katarzyna Ficas, zapraszam. Czarna seria na drogach regionu. Policjanci z Gliwic wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło dziś rano w miejscowości Sarnów. Kierowca osobówki podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad kierownicą. Samochód wypadł z drogi, zdemolował pobocze i po wielokrotnym dachowaniu z impetem uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. Policja po raz kolejny apeluje: zdejmijcie nogę z gazu.
15: Uwaga, w wypadku drogowym kolejna osoba właśnie straciła życie. Zachowaj swoje, zdejmując nogę z gazu. Kajetan Kajetanowicz.
16: Wracamy do sprawy.
14: Groził noszem przypadkowemu klientowi i zażądał gotówki. To wydarzyło się w jednym ze sklepów przy ulicy Szymanowskiego w centrum Częstochowy. 31-letni napastnik nie cieszył się jednak wolnością zbyt długo. O szczegółach zatrzymania mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
10: Ze zgłoszenia wynikało, że nieznany sprawca, który miał na twarzy maskę karnawałową, przyłożył do gardła nóż przypadkowemu klientowi sklepu. Następnie, grożąc mu pozbawieniem życia, zażądał pieniędzy od ekspedientki. Kiedy usłyszał, że nie ma takiej kwoty, zabrał z półki alkohol. Powiadomieni o tym częstochowscy policjanci zjawili się, ale sprawca zdążył już oddalić się z miejsca zdarzenia. Wówczas rozpoczęły się intensywne poszukiwania mężczyzny. Kryminalni następnego dnia ustalili i namierzyli osobę odpowiadającą za ten czyn.
14: A decyzją sądu agresor trafił już do tymczasowego aresztu. 31-latek w więzieniu może spędzić nawet 20 lat.
16: Twoje sprawy.
14: Szukasz nowej ścieżki zawodowej bez wychodzenia z domu? Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przypomina o Europejskich Dniach Pracy. Sieć EURES świętuje właśnie 15-lecie łączenia talentów z pracodawcami na całym kontynencie. No i z tej okazji rusza ze specjalną kampanią, która potrwa do grudnia. Europejskie Dni Pracy to bezpłatna platforma online, oferująca zweryfikowane oferty zatrudnienia oraz bezpieczne rozmowy rekrutacyjne z zagranicznymi firmami, m.in. z branży IT, budownictwa czy medycyny. Szczegóły oraz linki do platformy znajdziecie na stronie internetowej częstochowskiego pośredniaka.
16: Wiadomości Radia Jura.
14: A na koniec Akademia Tańca Antidotum w Częstochowie, która właśnie świętuje swoje 5-lecie. Z tej okazji szkoła przygotowała 2 jubileuszowe spektakle. Ponieważ na scenie pojawi się ogromna liczba wykonawców, dyrektor szkoły Katarzyna Kalata zdecydowała o zaprezentowaniu 2 zupełnie różnych programów. Finał tegorocznej pracy tancerzy już w najbliższą sobotę. Posłuchajcie, co o tej wyjątkowej fecie mówi sama założycielka choreografii, pedagog.
17: Pierwszy spektakl mój autorski powstał w 2015 roku, kiedy jeszcze byłyśmy zespołem działającym pod Miejskim Domem Kultury. Tam tworzyłam spektakle przez 5 lat. Większość spektakli, które były prezentowane, historie te spotykały się i spotykają się do dziś z bardzo pozytywnym odbiorem. Staram się pisać spektakle, w których biorą udział dzieci, natomiast żeby były też elementy trafiające do osób dorosłych. Często są zrozumiane przez osoby dorosłe zupełnie inaczej niż przez dzieci.
14: Jubileuszowy spektakl w sobotę o godzinie 17:00. Miejscem widowiska będzie Filharmonia Częstochowska. Warto tam zajrzeć i zobaczyć te niesamowite emocje na żywo. No i to wszystko teraz ode mnie. Kolejne wiadomości z Częstochowy i regionu na antenie Radia Jura o 9:00. A teraz sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
18: Stany Zjednoczone przeprowadziły tej nocy serię ataków na Iran.
19: CENTCOM, czyli Dowództwo Centralne Amerykańskiej Armii, potwierdza, że operacja na Bliskim Wschodzie została już zakończona około 21 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 3 w nocy naszego czasu. Amerykańskie siły zaatakowały irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormuz, używając amunicji precyzyjnego rażenia wystrzelonej przez myśliwce sił powietrznych USA oraz marynarki wojennej. Korespondent telewizji BBC odczytuje komunikat CENTCOM.
18: Amerykanie określają atak jako proporcjonalną odpowiedź na zestrzelenie śmigłowca Apache nad cieśniną Ormus.
19: 2 członków załogi tego śmigłowca zostało uratowanych przez amerykańskiego drona morskiego, informuje CENTCOM. To jest pierwszy raz, kiedy armia amerykańska oficjalnie potwierdziła, że w takiej operacji użyto tego typu jednostki. Laboratorium produkujące na dużą skalę syntetyczne narkotyki zlikwidowali w okolicach Makowa na Mazowszu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.
18: Zatrzymali 2 młodych Ukraińców. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak natrafiono na te wytwórnie?
20: Policjanci weryfikowali informacje o nielegalnej produkcji narkotyków na jednej z posesji w powiecie makowskim. W zabudowaniach gospodarczych natrafili na profesjonalne laboratorium wyposażone w specjalistyczny sprzęt, prasy mechaniczne, elektryczne mieszadła, system wentylacji i maski przeciwgazowe. Zabezpieczyli 25 kg gotowych do sprzedaży środków odurzających o nazwie Alfa PWP i mnóstwo odczynników. Na miejscu zatrzymali 2 19-latków z Ukrainy. W prokuraturze okręgowej w Siedlcach usłyszeli oni zarzuty, za które grozi im 20 lat więzienia.
19: Wyborcza bitwa o Kraków. Koalicja Obywatelska i PSL ogłosiły wspólną kandydatkę w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Monika Piątkowska 2 lata temu została wybrana w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie w miejsce Bogdana Klicha. Pełniła też funkcję pełnomocnika prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego do spraw marki Kraków i odpowiadała za kształtowanie wizerunku miasta.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
13: Do 15 stopni zapowiadają synoptycy dzisiaj w Częstochowie, jutro 16, 19 w piątek, w sobotę 20. No i na razie upałów na horyzoncie nie widać, za to w Częstochowie widać chmury. Z tych chmur także w ciągu dnia przelotne opady deszczu będą nam się pojawiały. Uwaga, jutrzejszy poranek może być z intensywnymi opadami deszczu, ale to na razie prognozy. W kolejnych dniach nieco więcej przejaśnień i rozpogodzeń, ale też będą się pojawiały słabe przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
14: Sprawdziliśmy, do zakończenia roku szkolnego pozostało 16 dni.
13: No i nic dziwnego, że za chwilę pojawią się u nas tematy wakacyjne.
14: Koniecznie zostańcie z nami, Ewelina Kraczek
13: i Marek Moc.
14: Zapraszamy.
16: Radio Jura.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Polacy coraz częściej stawiają na mikrowakacje, czyli takie krótkie wyjazdy trwające tydzień lub nawet krócej. Eksperci podkreślają, że to nie kwestia oszczędności, ale chęci zobaczenia większej liczby miejsc.
0: To lubię. Czyli wakacje w odcinkach, których na pewno nie zabraknie takiego tematu jak paragon grozy. A o tym już za chwilę.
2: Radio Jura.

0: środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Zbliżają się wakacje, wraz z nimi wraca pewien klasyk sezonu. Paragony grozy.
0: Tak, tak, temat, który potrafi zepsuć nawet najlepsze wakacyjne wspomnienia.
1: Już mamy pierwszy przykład z Rzymu. Turystka ze Stanów Zjednoczonych opisała, że za 2 porcje lodów zapłaciła aż 44 euro.
0: Czyli jakieś 185 zł, szybko licząc. Co, były z dodatkiem złota?
1: Były jakieś dodatki, no nie wiem czy złote. Podobno ich nie zamawiała. Porcje były małe, lody podobno niesmaczne.
0: No i niesmaczny też okazał się rachunek.
1: No, dla porównania w Rzymie lody zwykle kosztują od 2 do 5 euro, więc no, była lekka przesada.
0: Można powiedzieć, że te wakacyjne lody dla ochłody nieźle ją zagotowały.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW inspiruje do zmian.
5: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
6: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
5: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: O reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
0: Ciśnienie w Częstochowie w tej chwili na poziomie 1018 hektopaskali zacznie nam spadać w nocy. Znów zacznie rosnąć, takie wahania niezbyt dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Zresztą biometr dzisiaj jest nie najlepszy. Wiatr na ogół z północy umiarkowany, ale momentami może być nieco silniejszy. Dzisiaj do 15 stopni, pochmurno, przelotne opady deszczu, czyli nic nowego.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: W Nowym Jorku podczas finałowego meczu NBA zrobiło się naprawdę gorąco. I to nie tylko na parkiecie, nie.
0: Czyli nie będziesz teraz mówić o wynikach?
1: Nie, będę mówił o kibicach, bo na trybunach pojawił się, uwaga, Donald Trump.
0: No i jak został przyjęty?
1: Mówiąc delikatnie, bardzo głośno. Gdy pokazały go kamery, zamiast do klasków posypały się gwizdy, buczenie, nie.
0: Czyli publiczność miała swoje zdanie.
1: Bo do tego doszły zaostrzone środki bezpieczeństwa, spore utrudnienie dla kibiców, dlatego że on właśnie tam się pojawił, więc to nie byli zadowoleni z jego wizyty.
0: To, że tak zapytam, a sam mecz?
1: Tu robi się jeszcze ciekawiej, bo według relacji Trump miał zostać przyłapany na drzemce w trakcie spotkania.
0: No a kto powiedział, że mecz finału w NBA będzie trzymał w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty? To ja przepraszam.
1: Nudy jakieś, nudy.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
11: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
12: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
13: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
12: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
13: No.
14: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: 10 dzień czerwca w kalendarzu. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu. No i co tam mamy?
1: W 1692 roku w amerykańskim mieście Salem rozpoczęły się słynne procesy o czary, które przeszły do historii jako jeden z najbardziej znanych przykładów zbiorowej histerii.
0: Czarownicy w roli głównej. Tak, pamiętamy ten temat. W 1931 roku otwarto pierwszy na świecie publiczny basen ze sztucznymi falami, a było to w Budapeszcie.
1: A w 2009 roku w brazylijskim mieście São Paulo utworzył się rekordowy korek drogowy o długości, uwaga, 293 kilometrów.
0: Więc jeśli macie dwie zmiany świateł na skrzyżowaniu, to spokojnie, uśmiech proszę. Szerokiej drogi Wam życzymy.
2: Protest służby więziennej dziś w Warszawie i o tym powiem za moment. Będą też ważne drogowe informacje z Częstochowy. Uwaga, PKP znów czasowo zamyka niektóre z przejazdów kolejowo-drogowych w naszym mieście. Katarzyna Fica, zapraszam na dziewiątą.

0: Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Zapraszamy na urodzinowy weekend w Obi 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
4: Zrobisz to z Obi.
5: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
9: Jest środa, to 10 dzień czerwca. Na zegarach 9, u nas kolejne wiadomości.
10: Katarzyna Ficas, zapraszam. Znów objazdy na mapie Częstochowy. Kolejarze ruszają z następnym etapem modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych w naszym mieście. PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają czasowe zamknięcia ważnych punktów, a to oznacza sporo utrudnienia, no i większe natężenie ruchu na alternatywnych trasach. Mariusz Osyra śledzi postępy prac.
11: Ekipy remontujące rejon częstochowskich przejazdów kolejowych przeniosą się teraz na drugi tor, ale kolejne przeprawy trzeba zamknąć ponownie na czas prac. Pierwsze ekipy remontowe zaczynają 10 czerwca na przejazdach przy Cmentarnej oraz Karłowicza. Te miejsca będą całkowicie zablokowane dla ruchu do 16 czerwca, jak informuje PKP PLK. To uwaga również dla rowerzystów i pieszych. Zaraz potem od 17 do 24 czerwca drogowcy przeniosą się na ulicę Morsztyna i tamtejszy przejazd na Aniołowie. Wszystkie te prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Jednak zanim to nastąpi, kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Służby apelują o ostrożność, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i zaplanowanie podróży z wyprzedzeniem. W godzinach szczytu trzeba liczyć się z czasowymi korkami na objazdach wokół przejazdów kolejowo-drogowych, choćby na Warszawskiej czy ulicy Wały Dwernickiego.
10: W trakcie prac nie przewidziano zmian tras i wstrzymywania ruchu pociągów.
12: O tym się mówi w regionie.
10: Nielegalne zatrudnienie pod lupą pograniczników z Częstochowy. Funkcjonariusze z naszej placówki Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę w jednej z firm na terenie Tarnowskich Gór. Efekt? Zatrzymano 4 obywateli Indonezji oraz 1 obywatela Kenii. Okazało się, że większość z nich pracowała na czarno, bez jakichkolwiek wymaganych dokumentów. Rekordzista z Indonezji przebywał w Polsce nielegalnie od blisko miesiąca. Komendant wydał już decyzję o przymusowym powrocie i półrocznym zakazie wjazdu do strefy Schengen. Pozostałą czwórkę czeka podobny los po zakończeniu oficjalnej specjalnej kontroli w firmie, która ich zatrudniała.
12: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
10: A teraz telefon od naszej słuchaczki. Chodzi o miejską zieleń. W wielu punktach Częstochowy trawniki i skwerki pilnie potrzebują skoszenia oraz prac pielęgnacyjnych.
0: Dzień dobry, ja mam taką prośbę. Czy mogliby Państwo zainterweniować w sprawie klombów, które rosną przy drodze wylotówce na Opole? Ta droga jest oddana w ubiegłym roku. Są posadzone roślinki, a to już drugi rok z rzędu. Chwasty są większe od tych roślin. Czy rząd miasta coś z tym zrobić? Mogliby Państwo zapytać, czy w ogóle to zostanie wykoszone, wyplewione? Dziękuję bardzo.
10: Sprawę oczywiście przekazujemy dalej do odpowiednich służb miejskich. My czekamy na Wasze kolejne telefony. Nasz numer jest do Waszej dyspozycji przez cały czas.
12: Zadzwoń do nas. 34-389-8989.
10: A w kalendarzu 10 czerwca, dokładnie teraz o 9 na Placu Biegańskiego rusza gra miejska pod hasłem Moje Miasto Częstochowa. Na uczestników czeka sporo lokalnych zagadek. No pogoda niestety nie jest dziś sprzymierzeńcem. Z kolei za pół godziny na krytej pływalni w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Łukasińskiego rozpoczną się zawody pływackie powszechnej nauki pływania pod hasłem Umiem Pływać. Organizatorem jest zespół szkolno-przedszkolny numer 3. Wszystkim młodym sportowcom życzymy powodzenia. Teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Ewy Kwaśnej i Tomasza Staniszewskiego.
13: Około 1000 funkcjonariuszy służby więziennej protestować dziś będzie w Warszawie.
14: To sprzeciw wobec rządowych planów zmiany sposobu naliczania im świadczeń mieszkaniowych, co oznacza obniżki wynegocjonowanych pod koniec roku dodatków.
13: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak ma wyglądać ta akcja? Jaką ma mieć formę?
15: Będzie stacjonarna. Mundurowi z transparentami przyjeżdżają protestować przed siedzibę resortu finansów, który jest inicjatorem zmian.
16: Między innymi takie hasło jak kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, czy odbierzcie posłom kilometrówkę, a nie więziennikom mieszkania. No, takie mniej więcej hasła będą na tych naszych transparentach.
15: Jak twierdzi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski, rządowe plany oznaczają obniżkę świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
14: Krzysztofie, a co na to szefostwo służby więziennej?
15: Utrzymuje, że funkcjonariusze nie mają jeszcze podstaw do protestu, bo jest za wcześnie. Nie ma jeszcze projektu. Trwają robocze konsultacje. Dziwi je też aktywność związków już teraz. W oświadczeniu, które otrzymałem, napisano, że finalną wersję związkowcy otrzymają w ramach konsultacji społecznych, a to ma być właściwy moment na podejmowanie ewentualnych protestów.
13: Ten protest funkcjonariuszy służby więziennej ma rozpocząć się w samo południe, potrwa do 14:30. W Stanach Zjednoczonych trwa proces planowania rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Polska, przypominamy, zabiega o utworzenie nowej, stałej bazy wojsk USA na naszym terytorium.
14: Taką informację przekazał wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Ten proces jest na dwóch poziomach się odbywa. Zarówno w Pentagonie, ale tutaj bardzo duże wsparcie Polska otrzymuje od Kongresu i Senatu w postaci deklaracji i aktów prawnych, które Kongres czy Senat przyjmują na rzecz zwiększania obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. I z drugiej strony jest proces, który koordynuje generał Grynkiewicz, głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie.
14: Wyjaśniał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
9: Ciśnienie w Częstochowie w tej chwili na poziomie 1018 hektopaskali. Zacznie nam spadać w nocy. Znów zacznie rosnąć, takie wahania niezbyt dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Zresztą biometr dzisiaj jest nie najlepszy. Wiatr na ogół z północy umiarkowany, ale momentami może być nieco silniejszy. Dzisiaj do 15 stopni, pochmurno, przelotne opady deszczu, czyli nic nowego.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
21: Środowy poranek to czas na kolejny łyk kawy albo nawet kolejną.
9: Bo u nas już wkrótce będzie trochę plotek ze świata show biznesu.
21: Ewelina Kroczek
9: i Marek Moc.
21: Zapraszamy.
12: Radio Jura.

0: To środowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, kawusia i ploteczki.
1: To ja mam plotkę ze świata sportu i show biznesu. Wygląda na to, że kierowca Formuły 1 Lewis Hamilton i Kim Kardashian oficjalnie potwierdzili, że są razem.
0: No, wspominaliśmy kiedyś, ale z tego co pamiętam, to była tajemnica, no chociaż wszyscy wiedzieli.
1: No tak, cały świat. Ale teraz to już tak oficjalne, potwierdzili to podczas Grand Prix Monaco, Kim przyleciała tam z siostrą Chloe, żeby kibicować Lewisowi.
0: No i jak mu poszło?
1: No całkiem nieźle, zajął drugie miejsce, a potem podczas ceremonii, wiesz, posłał Kim pocałunek, taki buziaczek, no i świętowali razem. No,
0: czyli co, już bez ukrywania się?
1: Zdecydowanie, były uśmiechy, wspólne świętowanie, no nawet trochę szampan.
0: Ohoho, no proszę, w końcu mówimy o kierowcy Formuły 1, prędkość to jego drugie imię, więc miłość też musiała nabrać tempa.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
10: Promed Optyk Szczelbińscy. Centrum okularów progresywnych. Oferujemy wyjątkową usługę. U nas przed zakupem możesz przymierzyć próbne okulary progresywne o Twoich mocach.
11: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Choć wczorajsze burze na szczęście ominęły samo miasto, to niestety kolejne prognozy synoptyków sprawdzają się co do joty. Od rana nad Częstochową wiszą ciężkie, ciemne chmury, z których sączy się deszcz. I to jest najważniejszy komunikat dla kierowców. Uwaga, na drogach jest ślisko. Przy takich warunkach droga hamowania wydłuża się, chwilę nieuwagi może kosztować zdrowie lub życie. A że nie są to puste ostrzeżenia, pokazują tragiczne statystyki policji. W ciągu ostatniej doby w województwie śląskim doszło aż do 150 zdarzeń drogowych. 6 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Wspominaliśmy już, że do wakacji, do zakończenia roku szkolnego pozostało 16 dni, więc wakacyjne tematy w roli głównej. Okazuje się, że właśnie w te wakacje wielu Polaków zamieni lotnisko na polskie plaże. No przez wysokie ceny biletów lotniczych coraz częściej wybieramy wypoczynek w kraju, a nad Bałtykiem liczba rezerwacji jest już o 13% wyższa niż rok temu.
0: No i bardzo dobrze, polskie morze ma swój klimat.
1: No, miłośnik, tak słyszę, że miłośnik. No tak. Eksperci podkreślają, że polska turystyka coraz częściej wygrywa także z jakością usług, no nie tylko cenami.
0: No ale jest jedno ale. Planując urlop nad Bałtykiem, instalujesz 3 dodatkowe aplikacje pogodowe i codziennie sprawdzasz, która z nich ma dziś najwięcej optymizmu.
1: To się zgadza.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: to środowy poranek. Ja tu przeglądam, co nowego, co słychać, o czym powinniśmy powiedzieć, o czym warto. No na pewno o tym, że Andrzej Bargiel znowu ma przed sobą nowy cel. Bardzo, bardzo wysoki. Nanga Parbat, 9 co do wysokości, 8-tysięcznik globu, jest kolejnym celem naszego skialpinisty. Wyobrażasz sobie, Marek? Wow.
1: Jeśli chodzi o niego, to sobie wyobrażam. Trzymamy kciuki, na pewno się uda.
2: W wiadomościach o 10:00 powiemy o rekordowej 20-milionowej karze dla śląskiego przedsiębiorcy za nielegalny wywóz luksusowych aut do Rosji. Będą też ostrzeżenia sanepidu przed barszczem Sosnowskiego. No i przybywa butelek w systemie kaucyjnym, ale nie ubywa problemów. O tym również za moment. Katarzyna Fica, zapraszam na 10:00.
3: Reklama. Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3.

0: za 55 tysięcy złotych, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
1: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
2: Zrobisz to z Obi.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: 10 na zegarach, w środę o poranku przyszła pora na kolejne wiadomości.
3: Katarzyna Fica, zapraszam. Luksusowe auta zamiast do legalnych salonów trafiały na rosyjski rynek. Śląski przedsiębiorca słono zapłaci za łamanie międzynarodowego prawa. Jak poinformowała nas Krajowa Administracja Skarbowa z Katowic, nałożyła na przedsiębiorcę maksymalną karę 20 milionów złotych. I w tym temacie Mariusz Osyra.
4: Wszystko dlatego, że chodzi o nielegalny eksport aut i motocykla o łącznej wartości ponad 19 milionów euro. Jak wykazała kontrola celno-skarbowa, przedsiębiorca w ciągu niespełna 6 miesięcy sprzedał poza Unię Europejską 178 ekskluzywnych pojazdów. Towar przez Białoruś jechał jednak prosto do Rosji, gdzie był rejestrowany, co stanowiło jawne złamanie unijnych sankcji. Urzędnicy zdecydowali o najwyższym wymiarze kary, podkreślając, że biznesmen działał z pełną świadomością, z premedytacją łamał znane mu przepisy i nielegalną sprzedaż detaliczną prowadził na ogromną skalę. Decyzja skarbówki jest ostateczna.
3: Przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą samochodów dopuścił się naruszenia sankcji w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, informuje Śląska KAS.
1: Radio Jura ostrzega.
3: Sanepid w Kłobucku alarmuje i ostrzega przed niebezpieczną rośliną. Na obrzeżach pól, łąk i lasów w naszym regionie pojawił się barszcz sosnowskiego. Ta inwazyjna roślina przypomina gigantyczny koper z białymi kwiatami i potrafi osiągnąć nawet kilka metrów wysokości. Zawarte w niej toksyny pod wpływem słońca powodują bolesne, głębokie oparzenia skóry. Co najgorsze, do podrażnienia może dojść nawet bez dotykania rośliny, wystarczy bliska obecność. Specjaliści apelują, nie zbliżajcie się i pod żadnym pozorem jej nie zrywajcie w razie kontaktu. Natychmiast przemyjcie skórę wodą z mydłem i uciekajcie przed słońcem.
1: O tym się mówi w regionie.
3: Szkoły podstawowe w gminie Blachownia są już gotowe na każdy scenariusz edukacyjny. Placówki otrzymały właśnie specjalistyczne zestawy do prowadzenia nauki zdalnej i hybrydowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Najwięcej, bo aż 15 kompletów trafiło do szkoły podstawowej numer 1. 5 zestawów odebrali nauczyciele z Łojek, a jeden zasilił ZSP w Blachowni. W paczkach znalazły się nowoczesne tablety graficzne, zaawansowane mikrofony, kamery i statywy. Nowy sprzęt ma nie tylko zabezpieczyć lekcje w razie kryzysu, ale przede wszystkim urozmaicić codzienne zajęcia stacjonarne.
1: Sport w Radiu Jura.
3: I na koniec bardzo dobre informacje sportowe z Gorzowa Wielkopolskiego. Tam częstochowscy piechurzy absolutnie zdominowali Mistrzostwa Polski w Nordic Walkingu. Nasza 20-osobowa ekipa z klubu Nordic Team Częstochowa wywalczyła w starciu z krajową czołówką aż 9 medali. Na najwyższym stopniu podium stanęli Agnieszka Pinis, Bogdan Barczyk oraz Krzysztof Janusik. Do złotego worka dorzuciliśmy 2 srebra i 4 złota. O tych sukcesach i o tym, że to sport absolutnie dla każdego, mówi Daniel Wojtasiński.
5: To jest coś niesamowitego, po prostu wyjazd wspólny, rzeszy osób, różnych osób, tak, które w życiu zawodowym, prywatnym są naprawdę różnorodne. Nagle buduje się ten duch zespołu, gdzie po prostu po takim wyjeździe człowiek jest tak naładowany taką pozytywną energią płynącą nie z samych nawet zawodów, ale też którą dają nam inni ludzie. To jest coś po prostu niesamowitego i naprawdę ja jestem po tych wielu już latach w tym sporcie mega, mega podbudowany tym, jak ta społeczność w ogóle się kształtuje i buduje.
3: Oczywiście gratulujemy. Teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
6: Błyskawicznie przybywa opakowań kaucyjnych w systemie. Jak szacują operatorzy, tydzień do tygodnia to wzrost od 20 do nawet 30%.
7: Według danych resortu środowiska na koniec kwietnia oddaliśmy ponad 1 miliard butelek i puszek ze znakiem kaucji. Butelek przybywa, ale nie ubywa problemów, jakie mamy z systemem.
6: Wasze głosy zebrała Magdalena Greiner.
8: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Magdo. Wciąż nie wszystkie punkty chcą oddawać gotówkę.
8: Zamiast pieniędzy proponują bon do zrealizowania w konkretnym punkcie w określonym czasie, chociaż zgodnie z ustawą każdy oddający opakowanie z kaucją może zażądać gotówki. Jak oceniacie system?
9: Ogólnie nie najgorzej, za wyjątkiem, że rzeczywiście są kolejki, jeśli chodzi o zwroty.
10: Brak takiej regularnej może obsługi tych kaucjomatów oraz tego, że zawsze by rzeczy nie było miejsca na kolejne butelki, jakby się chciało oddać, to nie było takiej możliwości.
11: Powinno być to lepiej zorganizowane. Tutaj akurat jest w miarę, ale jak się zadnie ten butelkomat, tak tutaj nikt nie przyjdzie.
8: W obiegu jest coraz mniej opakowań niekaucyjnych. Operatorzy systemu oceniają, że już od wakacji na rynku będą dostępne wyłącznie butelki objęte kaucją, a to oznacza, że potrzeba jeszcze więcej punktów, w którym będziemy mogli oddać opakowania.
7: A już jutro pierwszy gwizdek mundialu.
6: W trzech krajach USA, Meksyku i Kanadzie ostatnie przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata.
7: Mecz otwarcie w legendarnym Estadio Azteca. Meksyk zagra z RPA, a w meksykańskiej stolicy nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
6: Pawle...
11: Dzień dobry w stolicy Meksyku. Wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju. Jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, aby kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk. Jesteśmy Meksykanami. Jesteśmy bardzo dumni z naszego kraju. Atmosfera, jak słychać, gorąca.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Od rana nad Częstochową ciemne chmury, no i deszcz. Jeśli planujecie wyjście z domu, parasol i nieprzemakalna kurtka, o tym musicie pamiętać. Zerknijmy na termometry. W tej chwili notujemy zaledwie 14. W ciągu dnia nie ma co liczyć na gwałtowny wzrost temperatury. Słupki rtęci dociągną maksymalnie do 16. Deszczowa aura utrzyma się przez cały dzień. Niebo rozchmurzy się tylko na krótkie, niewielkie momenty. Do tego biometr w Częstochowie dziś jest zdecydowanie niesprzyjający. Spadki energii, gorsze samopoczucie możemy zatem rzucić na karb pogody.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
15: O tej porze to już niewiele ziewania, za to sporo działania.
2: A do 11 jeszcze działają z wami
15: Ewelina Kroczek
2: i Marek Pomc.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Jeśli ktoś już teraz myśli o wakacjach i świętym spokoju, to mamy coś, co brzmi jak totalne przeciwieństwo zatłoczonych kurortów.
0: Czyli nie Santorini, nie Barcelona, czy Paryż?
1: Nie. Eksperci wskazali mało znaną grecką wyspę Alonissos. Pięknie brzmi. Jako najbardziej relaksujące miejsce na świecie w 2026 roku.
0: Taka Grecja w wersji slow, rozumiem.
1: I to bardzo. Zero tłumów, brak wielkich hoteli, żadnego betonu, tylko natura, krystaliczna woda, foki pluskające się przy plaży. Ach!
0: Ale skoro eksperci wskazali, to znaczy, że ukryty klejnot właśnie przestał być ukryty.
1: A, wiem, do czego zmierzasz. No, w sumie racja, no bo jak coś zostaje numerem jeden, to znaczy, że zero tłumów zwykle szybko zamienia się na wszyscy już w drodze. Oto bye bye, Alonissos. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
7: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
6: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
7: O!
6: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
7: www.furnipol.pl.
8: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
9: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
8: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
9: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
8: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
9: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
8: Telefon 515 660 031.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
15: Zaglądamy teraz do regionu, bo deszczowy front nie odpuszcza nie tylko w Częstochowie. Ciemne chmury i opady zdominowały dziś krajobraz w całym regionie częstochowskim. Sprawdźmy, jak wyglądają dzisiejsze maksima temperatur. W Myszkowie najchłodniej, termometry wskażą maksymalnie 15. W Kłobucku i Lublińcu nieco cieplej, słupki rtęci dociągną do 16 stopni. Wszędzie można spodziewać się regularnych opadów deszczu, dlatego kierowcy uważajcie na drodze. Widoczność jest ograniczona, a asfalt śliski.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w środę o poranku.
1: Kto widział Forresta Gumpa, ten na pewno pamięta słynną scenę, gdy bohater biegnie bez końca przez kolejne stany Ameryki.
0: No i to kultowe. Run, Forrest, run!
1: A wiesz, że mamy takiego polskiego Forresta Gumpa? Nazywa się Tomasz Sobania, to biegacz ekstremalny, który realizuje projekt Run Across USA i biegnie przez Stany od oceanu do oceanu. Zaczynał w San Francisco, a teraz kolejnym jego celem jest Nowy Jork.
0: Czyli po drodze wszystko może się zdarzyć.
1: Wszystko, wszystko. Od chłodu bliskiego zera po upał, tropikalną wilgoć. Podobno nawet spotkał na drodze niedźwiedzia grizzly, ale biegnie, biegnie dalej.
0: No, bo to nie tylko sport.
1: To też akcja charytatywna, no i ważne hasło. Możesz więcej niż myślisz.
0: No to trzymamy kciuki. Run, Thomas, run! Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama.
3: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
6: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
9: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
10: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: 10 dzień czerwca. Kto dzisiaj świętuje? Przypominamy dzisiaj Dzień Elektryka, czyli święto tych, którzy o zatrudnienie martwić się nie muszą. Czego życzymy, Marek?
1: No, życzymy, żeby zwarcia obijały was szerokim łukiem, a napięcie pojawiało się tylko w dobrych filmach i meczach.
0: O, tego właśnie życzymy. Wszystkiego najlepszego dla dziś świętujących. Zapraszamy na wiadomości.
2: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie walczy o przetrwanie.
3: Sytuacja finansowa jest bardzo trudna.
2: Będzie też relacja z Meksyku o protestach przed pierwszym meczem mundialu. Katarzyna Fica, zapraszam na 11.
4: Reklama. Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
7: O, wiesz kto to robił?
6: Jasne, salon łazienek Cer Projekt zaprojektował jej wszystko.
7: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
6: I to błyskawicznie.
7: A gdzie kupiła płytki?
6: Też w Cer Projekt. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich, tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
8: Salon łazienek Cer Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
6: www.cer-projekt.pl.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach.

0: Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Service. Drugie życie twojego silnika.
1: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
2: Zrobisz to z Obi.
3: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Po reklamie.
9: Mamy środę, to 10 dzień czerwca. Na zegarach 11, czas na wiadomości.
10: Katarzyna Fica, zapraszam. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny walczy o przetrwanie. Placówka przy Bialskiej i PCK od dawna tonie w długach. Koszty jej utrzymania drastycznie przewyższają to, co wpływa z Narodowego Funduszu Zdrowia. Same odsetki i zajęcia komornicze pochłaniają miliony złotych miesięcznie. Dyrekcja wspólnie z Urzędem Marszałkowskim wprowadza właśnie radykalny plan naprawczy. Cięcia i reorganizacja są nieuniknione, bo koszty personelu to aż 77% wydatków lecznicy. O szczegółach zmian mówi dyrektor Beata Pochodnia.
11: Sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Wynik finansowy szpitala za rok 2025 to jest minus 85 milionów złotych. Zobowiązania wymagalne to jest rząd wielkości ponad 170 milionów złotych. To wpływa bezpośrednio na zakłócenie płynności finansowej, jeżeli w ogóle można o takowej mówić. A to oznacza, że mamy ogromne trudności z regulowaniem zobowiązań, ale to, co mnie boli najbardziej, to regulowanie zobowiązań wobec naszych pracowników kontraktowych, lekarzy, specjalistów i ten personel, który w ramach tych umów kontraktowych udziela świadczeń. Niestety regulujemy to często nawet kilkumiesięcznym poślizgiem.
10: Plan naprawczy zakłada fuzję oddziałów po połączeniu pediatrii i interny. W trzecim kwartale roku skonsolidowane zostaną OIOM oraz neurologia. O kolejnych naprawczych działaniach w częstochowskim szpitalu usłyszycie w wiadomościach za godzinę.
12: O tym się mówi w regionie.
10: Wygodniej i nowocześniej na torach w stronę stolicy województwa. Koleje Śląskie pochwaliły się kolejnymi wzmocnieniami taboru. Od czerwca do regularnego kursowania wyjechały dwa nowe pociągi typu Impuls 2, które spotkamy m.in. na trasie z Częstochowy do Katowic. W barwach regionalnego przewoźnika jeździ już 13 takich nowoczesnych składów, a docelowo z fabryki w Nowym Sączu wyjedzie ich aż 35. Cały projekt wart jest blisko 1,5 miliarda złotych, powstaje przy mocnym wsparciu środków z KPO.
12: Twoje sprawy.
10: Bardzo dobre informacje docierają do nas z Kłobucka. Ponad 1,3 mln złotych unijnego dofinansowania trafi na modernizację zbiornika retencyjnego rekreacyjnego Zakrzew. Zarząd Województwa Śląskiego dał zielone światło dla projektu, którego całkowita wartość przekracza 1,5 miliona złotych. Prace ruszą jeszcze w tym roku, potrwają do 2027. W planach jest oczyszczenie linii brzegowej, uszczelnienie czaszy zalewu, remont jazu oraz uporządkowanie okolicznej zieleni. To ma uratować zbiornik przed skutkami suszy i dać impuls do dalszego rozwoju rekreacji w tym miejscu.
12: Wiadomości Radia Jura.
10: A na koniec przypominamy, że w sobotę swoje pięciolecie świętuje powstaje Akademia Tańca Antidotum. Szkoła prowadzona przez Katarzynę Kalatę przygotowała z tej okazji dwa jubileuszowe spektakle. Wykonawców zobaczymy na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Tam podsumują cały rok ciężkiej pracy.
13: Staram się wypośrodkować, żeby te spektakle były dla szerokiej publiczności, nie tylko dla najmłodszych, ale żeby ci starsi też się dobrze bawili podczas naszych spektakli. Ile będę miała siły, to z tego nie zrezygnuję. Już 13 czerwca mamy premierę w Filharmonii Częstochowskiej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, więc chciałabym bardzo rozszerzyć swoją działalność dla tancerzy już zaawansowanych, dla tancerzy dorosłych, którzy mogą w naszej Częstochowie też się rozwijać i znaleźć miejsce dla siebie.
10: Sobotni finał jubileuszu rozpoczyna się o godzinie 17 w Filharmonii Częstochowskiej. Warto zarezerwować sobie czas. Warto też wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zapraszam w imieniu Ewy Kwaśnej i Tomasza Staniszewskiego.
14: Protesty przed pierwszym mundialowym gwizdkiem.
15: Stolica Meksyku, gdzie już jutro rozegrane zostanie pierwsze spotkanie piłkarskich mistrzostw świata, to nie tylko miejsce sportowych emocji, ale i protestów, które mają zwrócić uwagę na aktualne problemy Meksyku, jednego z trzech państw gospodarzy. O szczegółach nasz wysłannik Paweł Żuchowski.
16: Przed Estadio Azteca, gdzie jutro rozegrane zostanie pierwsze spotkanie, przychodzą nie tylko kibice. Jesteśmy tutaj, aby pokazać rzeczywistość, którą FIFA i meksykański rząd próbują ukryć, ponieważ jest to rzeczywistość dotykająca ludzi w tym kraju. Ponad 133 tysiące osób uznaje się za zaginione. Chodzi o bardzo poważny i od lat narastający problem zaginięć w Meksyku, związany głównie z działalnością karteli narkotykowych, przestępczością zorganizowaną, handlem ludźmi, korupcją oraz słabością części instytucji państwowych. Jesteśmy społeczeństwem, które jest grabione, mówią protestujący. Rodziny zaginionych od lat oskarżają władze o zbyt wolne śledztwa, brak identyfikacji odnajdywanych szczątków. W wielu regionach to właśnie rodziny i oddolne grupy społeczne same organizują poszukiwania, często przeczesując pustkowia czy miejsca, gdzie mogą znajdować się masowe groby. Aktywiści próbują wykorzystać uwagę świata skupioną na mundialu, by powiedzieć: wszyscy patrzą teraz na piłkę, ale nie zapominajcie o tym problemie. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
14: Nasi siatkarze pokonali w chińskim Linei Kubę 3-0.
15: To była inauguracja Ligi Narodów. Sety wygrane do 16, 20 i trzeci set do 21. Odmłodzona kadra Nikoli Grbicia, m.in. bez dobrze znanego na Kubie Wilfredo Leona czy Tomasza Fornala, za to z Majchrzakiem, Markiewiczem, Gomułką czy Tunaitisem w roli libero. W tym roku najważniejszą imprezą sezonu dla naszych siatkarzy są wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których to bronić będziemy tytułu i będzie to pierwsza okazja na wywalczenie przepustki na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
14: A emocje Ligi Narodów wracają jutro po południu. O 14:00 gramy ze Słowenią.
15: Teraz w faktach: Barcelona. W setną rocznicę śmierci architekta Antonia Gaudiego papież Leon XIV poświęci dziś główną wieżę bazyliki Sagrada Familia, wieżę Chrystusa.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
10: W Radiu RA sprawdzamy, co mówią synoptycy w prognozach długoterminowych dla Częstochowej i okolicy. Wygląda na to, że na prawdziwy powrót ciepła przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Temperatury przekraczające 20 stopni Celsjusza na stałe zagoszczą na naszych termometrach dopiero za około tydzień. Do tego czasu musimy przygotować się na taką typowo przeplataną czerwcową aurę. Termometry w najbliższych dniach będą wskazywać stabilne, ale mało spektakularne wartości od 16 do maksymalnie 18 stopni. No i na przemian słońce i deszcz. W nocy tylko okolice dziesiątki.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
20: To już środowe przedpołudnie i półmetek tygodnia.
9: Tak jest, do weekendu coraz bliżej.
20: O, to brzmi dobrze. Za dziś dziękuję. Ewelina Kroczek
9: i Marek Moc.
20: I mówimy do usłyszenia. Do jutra.
21: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
0: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
10: Wiemy już, że w Częstochowie termometry pokażą dziś maksymalnie 16, ale sprawdzamy, co słychać w Kłobucku. Tutaj aura jest niestety bliźniaczo podobna. Parasol i nieprzemakalna kurtka to dziś zestaw obowiązkowy. W Kłobucku również królują chmury i deszcz. Na termometrach zobaczymy bardzo podobne wartości, które utrzymają się do końca dnia. A co przyniosą kolejne godziny? W nocy czeka nas wyraźne ochłodzenie. Słupki rtęci spadną do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia znów okolice 16, ale pojawią się też niewielkie szanse na lokalne przejaśnienia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.

0: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
1: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Niskie ceny są

0: Za chwilę wiadomości w Radiu Jura. Antyemigranckie zamieszki w Belfaście będą w części z kraju i ze świata, a z naszego regionu wróci sprawa kondycji finansowej i placu naprawczego w szpitalu na Parkitce. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica, szczegóły już o 12.
1: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
2: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
2: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
2: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
2: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
3: Promed Optyk Szczerbiński. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
4: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie

0: karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Środa, 10 dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
9: Katarzyna Fica, zapraszam. Na początek wracamy do sprawy, o której informowaliśmy przed godziną. Częstochowski szpital na Bialskiej i PCK walczy o przetrwanie. Wojewódzka placówka od dawna tonie w kolosalnych długach. Koszty jej bieżącego utrzymania drastycznie przewyższają wpływy z NFZ-u. Dyrekcja wspólnie z Urzędem Marszałkowskim ratuje sytuację finansową i wprowadziła radykalny plan naprawczy. Miesięczne koszty obsługi długu i same zajęcia komornicze pochłaniają miliony złotych. Jak podkreśla dyrektor Beata Pochodnia, aż 77% budżetu placówki pochłaniają koszty zatrudnienia.
10: Najważniejsze kwestie dotyczące kosztów to są te koszty pracy.
11: Sięgają 77% wszystkich przychodów. W dalszej kolejności są to koszty związane bezpośrednio z pacjentem, koszty materiałów, leków, implantów, środków jednorazowego użytku i to jest 24% wszystkich przychodów. I pozostałe koszty, kilkanaście procent, to koszty związane z bezpośrednim funkcjonowaniem szpitala, między innymi media. My nie zatrzymujemy rozwoju szpitala, wręcz przeciwnie, staramy się poszerzać i to portfolio świadczeń, również podnosić jakość tych świadczeń.
9: Przypomnijmy, plan zakłada połączenie 4 z 34 oddziałów specjalistycznych po fuzji pediatrii i interny. W trzecim kwartale tego roku konsolidacja czeka OIOM oraz neurologię. Laboratorium przenosi się na Bialską, a punkt pobrań przy PCK przestał działać. Władze lecznicy uspokajają, pacjenci nie ucierpią, ale ograniczone zostaną zabiegi planowe.
12: O tym się mówi w Częstochowie.
9: Spoglądamy na zegarki, wybiła 12. To oznacza, że dokładnie teraz w Częstochowie startują dwa duże wydarzenia. Na Placu Biegańskiego rozpoczyna się Ogólnopolski Dzień Tańca. Trzymamy mocno kciuki za pogodę, żeby deszcz nie popsuł występów. Z kolei w Zespole Szkół Technicznych trwa uroczyste podsumowanie 10. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Świętego Jana Pawła II.
12: Radio Jura poleca.
9: Ruszyły oficjalne zapisy, dlatego już teraz warto zaznaczyć tę datę w kalendarzu na koniec wakacji. 30 sierpnia przymierzamy się do kolejnej edycji głośnej imprezy sportowo-historycznej niedaleko Częstochowy. W przygotowaniu jest 8. Bieg Pamięci Bitwy pod Mokrą w gminie Miedźno. Do udziału gorąco zachęca pomysłodawca wydarzenia Michał Zarębski.
13: W 8. edycji po staremu, bo wszystko nam się sprawdza i uczestnicy są zadowoleni, dlatego standardowo 10 km, biegi dziecięce na dystansach 200, 400 i 800 metrów oraz bieg strażaka, czyli ten na 998 metrów. W tym roku przenosimy go po biegu głównym, bo wiele osób podpowiadało, że jest niezwykle widowiskowy i warto byłoby go właśnie po biegu głównym poprowadzić. I nowość w tym roku, czyli kategoria służb mundurowych. Robimy odrębną klasyfikację, czyli najszybsza kobieta i najszybszy mężczyzna w kategorii służb mundurowych, więc zapraszamy.
9: W tym roku nowością będzie specjalna odsłona mundurowa. Służby będą rywalizować na trasie głównego danego biegu na dystansie 10 km. Zgłoszenia przyjmowane są online, a bieg tradycyjnie polecam Radio Jura. Na koniec nietypowa oferta dla fanów futbolu i dynamicznej pracy. Chcecie brać czynny udział w organizacji meczów jednego z największych klubów piłkarskich w Polsce, być blisko wielkich emocji? Raków szuka energetycznych osób, które chcą zostać rycerzem medalikiem, czyli oficjalną maskotką klubu. Wymagana jest dyspozycyjność w weekendy, kreatywność i poczucie humoru. O szczegóły pytajcie na Limanowskiego. A u nas wiadomości z kraju i ze świata zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
4: Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie nie otrzymali wcześniej żadnych SMS-owych alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ustaliła Martyna Czerwińska. Martyno, przypomnijmy, 30 maja żywioł w Balcerzowicach zniszczył 18 budynków, dwóm grozi zawalenie. Czy mieszkańcy zdawali sobie sprawę z nadciągającego zagrożenia?
7: Nie, pani Karina tego dnia wybrała się z mężem po kwiaty, bo była piękna pogoda. W domu zostawiła uchylone okna i samą córkę.
14: Dzwoniła z płaczem, że coś się tłucze pod domu, że wypadło okno, że za chwilę, że się leje z wszystkich miejsc.
15: Wszystko naraz zaczęło się walić, sufity leciały.
16: Nikt nie dostał tutaj z tego rejonu ostrzeżenia, żadnego alertu.
14: Nie wiem, no może ludzie by pochowali samochody. No może bylibyśmy w domu, może córka nie przeżyłaby traumy, którą przeżyła, tak?
16: Nie wiem, czy to zawiódł system po raz kolejny.
7: Jak tłumaczy rzeczniczka wojewody Kinga Tokarz, nie było przesłanek do uruchomienia alertów, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał jedynie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Z komunikatu meteorologów nie wynikało, by mogło wystąpić zjawisko o takiej skali intensywności jak w Balcerzowicach. Czekamy na komentarz IMGW.
4: Noc antyimigranckich zamieszek w Belfaście. Ich przyczyną był wczorajszy koszmarny atak nożownika pochodzącego z Sudanu. Imigrant brutalnie zaatakował około 40-letniego mężczyznę. Ofiara doznała poważnych obrażeń twarzy, szyi i pleców. Makabryczne nagranie incydentu trafiło do internetu. Pojawiły się nawoływania do aktów zemsty i wezwania do aktów przemocy. Bogdan Firmorgan. Bogdanie, jakie sceny rozegrały się na ulicach Belfastu oraz w kilku innych miejscowościach Irlandii Północnej?
17: Zamaskowani młodzi mężczyźni podpalali samochody i autobusy, a także domy, o których wiedzieli, że zamieszkują je imigranci. Mamy do czynienia z pogromem na tle rasowym. Ludzie stają się ofiarami przemocy wyłącznie na podstawie koloru ich skóry. To niedopuszczalne, mówi Claire Hanna, stojąca na czele jednej z północnoirlandzkich partii politycznych. Padają także pytania na temat szczelności unijnej granicy. Oskarżony o próbę morderstwa Sudańczyk przybył bowiem do Belfastu z Dublina, po czym wystąpił o azyl. Ludzie wjeżdżający z Republiki Irlandii do Ulsteru nie podlegają żadnej kontroli i mogą to robić bez przeszkód.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
21: Dla miłośników pogodnego nieba nie mamy dobrych wiadomości. Tego popołudnia zachmurzenie całkowite z okresowymi opadami deszczu. Na termometrach skromnie do 16 stopni maksymalnie.
8: Parasol pod ręką warto mieć do końca tygodnia, bo padać będzie praktycznie każdego dnia. Troszeczkę słońca w Częstochowie zobaczymy w piątek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy. Meldujemy się na posterunku.
21: Martyna Wachterczyk.
8: Mariusz Ryszka.
21: No i skoro pogoda taka jesienna, no to my tutaj już letnio gramy, to słońce wywołujemy.
8: Kaca i Gabriela na dobry początek. Spania, Call Me, za chwilę ruszamy. Ha!

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: ale ten czas pędzi. Wczoraj był poniedziałek, dzisiaj już piątek. No mały piątek, bo środa. I nie wiemy jak wy, ale my tutaj pracujemy dzisiaj w wielkim napięciu, nie przymierzając jak elektryk, który dzisiaj ma swoje święto.
1: Oczywiście wszystkich pozdrawiamy i jak mawiał mój wujek elektryk, nieważne w pierogach nadzienie, ważne jest uziemienie.
0: Święte słowa, a u nas za moment elektryzujące wieści pogodowe.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
7: Zrobisz to z Obi.
8: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars w salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Dzisiaj wiatr słaby z północy i wschodu będzie obniżał troszeczkę temperaturę odczuwalną, ta już niziutka, bo na poziomie 14-16 stopni, odczuwalna na poziomie 10.
1: A jutro do stopni 18 na niebie, zachmurzenie zmienne od umiarkowanego po całkowite. No i parasol w Częstochowie w dalszym ciągu warto mieć pod ręką.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: 10 dzień czerwca w kalendarzu, dzień elektryka, raz jeszcze wszystkiego dobrego, ale to nie jest jedyna okazja do świętowania. Mamy również dzień dialogu między cywilizacjami, czy dzień jazdy nago na rowerze. No właśnie, dajcie znać, jeśli się zdecydowaliście dzisiaj.
1: Inne ciekawe okazje do celebrowania to dzień mrożonej herbaty, dzień ciasteczek z lukrem, dzień sajgonek, a także dzień ziół i przypraw. Jakie są wasze ulubione? Dajcie znać.
0: Jeśli mnie pytasz, to ja mówię anysz, pieprz ogoniasty i czarny kardamon.
1: No, nie.
0: No i do wszystkiego sypię chili. Musi być ostro.
1: Okropne.
2: Radio Jura.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa.
3: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Martyna, Martyna, czy ty wiesz, że dawno, dawno temu, za moich czasów, to w szkole wymagało się pisania wiecznym piórem?
1: A później, już w XX wieku, można było też pisać długopisem. No i właśnie tak się składa, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Długopisu Kulkowego. Fajne, niech żyje nam.
0: Podpisuję się pod tymi życzeniami.
2: W wiadomościach o 13 będą nowe informacje dotyczące brutalnego napadu na ulicy Szymanowskiego w Częstochowie, a poza tym o drogowych utrudnieniach i objazdach w Myszkowie. Bądźcie z nami, Katarzyna Ficam. Zapraszam.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
5: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
6: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
5: To jedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
6: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
7: Kameralny klimat.
8: Nauka.
7: Kultura.
8: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
9: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
10: Moja szkoła!
9: Kształcąc, wychowujemy.
11: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
12: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 3.

0: 2000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina 13, u nas pora na kolejne wiadomości.
4: Katarzyna Ficac, zapraszam. Przystawił nóż do gardła przypadkowego klienta i zażądał gotówki. W wiadomościach wraca temat napadu, do którego doszło w miniony weekend w jednym ze sklepów przy ulicy Szymanowskiego w Częstochowie. 31-latek nie dostał pieniędzy, bo kasa była pusta. Ostatecznie zadowolił się kradzieżą 4 butelek alkoholu. Wizerunek rabusia zarejestrował monitoring. Dzięki temu kryminalni zatrzymali go następnego dnia.
5: Ze zgłoszenia wynikało, że nieznany sprawca, który miał na twarzy maskę karnawału, przyłożył do gardła nóż przypadkowemu klientowi sklepu. Następnie, grożąc mu pozbawieniem życia, zażądał pieniędzy od ekspedientki. Kiedy usłyszał, że nie ma takiej kwoty, zabrał z półki alkohol. Powiadomieni o tym częstochowscy policjanci zjawili się, ale sprawca zdążył już oddalić się z miejsca zdarzenia. Wówczas rozpoczęły się intensywne poszukiwania mężczyzny. Kryminalni następnego dnia ustalili i namierzyli osobę odpowiadającą za ten czyn.
4: Mówiła podkomisarz Barbara Poznańska. Przypomnijmy, 31-latek może trafić do więzienia za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia nawet na 20 lat. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał przy sobie metamfetaminę. Jak informuje prokuratura, Adrian D. w przeszłości był karany za znęcanie się nad inną osobą.
6: O tym się mówi w regionie.
4: A teraz ważna informacja dla kierowców i pasażerów z Myszkowa. Od jutra wprowadzona zostanie tam czasowa organizacja ruchu w związku z pilnym remontem mostu w ciągu ulicy Piłsudskiego. Przejazd przez obiekt od Piłsudskiego do Wolności zostanie całkowicie zamknięty. Zmiany mocno uderzą też w pasażerów komunikacji miejskiej. Linie autobusowe numer 1 oraz 3 pojadą objazdem przez Aleje Wolności i Puławskiego. Przystanki przy Leśnej i Puławskiego w Myszkowie będą nieczynne. W ich miejsce autobusy obsłużą przystanki przy szpitalu, sanepidzie oraz stacji benzynowej. Kierowców prosimy o czujność. Patrzcie na znaki.
6: Twoje sprawy.
4: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przypomina o Europejskich Dniach Pracy. Sieć Eures świętuje właśnie 15-lecie łączenia talentów z pracodawcami na całym kontynencie i z tej okazji rusza ze specjalną kampanią, która potrwa do grudnia. Europejskie Dni Pracy to bezpłatna platforma online oferująca zweryfikowane oferty zatrudnienia oraz bezpieczne rozmowy rekrutacyjne z zagranicznymi firmami, między innymi z branży IT, budownictwa czy medycyny. Szczegóły oraz linki do platformy znajdziecie na stronie internetowej częstochowskiego pośredniaka.
6: Sport w Radiu Jura.
4: Częstochowscy piechurzy zdominowali Mistrzostwa Polski Nordic Walking w Gorzowie Wielkopolskim. Nasza 20-osobowa reprezentacja wywalczyła w starciu z krajową czołówką aż 9 medali. Na najwyższym stopniu podium w swoich kategoriach stanęli Agnieszka Pinis, Bogdan Barczyk oraz Krzysztof Janusik. O tym, że chodzenie z kijkami to sport dla każdego, mówi Daniel Wojtasiński.
7: To jest to dyscyplina, która jest bardzo powszechna. Startują dzieci, startuje młodzież, startują osoby, że tak powiem, w wieku produkcyjnym, ale również seniorzy. Także czasami widać na jakichś filmach brawo bijemy biegającym 90 czy 100 latkom. Tak samo jest Nordic Walking. Także w takich zawodach nawet pucharowych jest kategoria osób powiedzmy po 80 roku życia i oni rywalizują między sobą. Także to jest coś niesamowitego.
4: Warto dodać, że Daniel Wojtasiński z Nordic Team Częstochowa również w Gorzowie zdobył brązowy medal. Gratulujemy i czekamy na kolejne sportowe sukcesy w regionie. I teraz już u nas Bogdan Zalewski. Sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie.
8: Awaria aplikacji komórkowej Pekao S.A. Klienci banku z żubrem w logo nie mogą wykonywać wszystkich płatności. Krzysztof Brenda.
9: Witam, dzień dobry. Witamy. Ci klienci, którzy mają aplikację POP na telefonach z systemem Android, nie mogą na przykład korzystać z kodów BLIK. Nie mogą także wykonywać w internecie tych transakcji, które wymagają zatwierdzenia przez aplikację telefoniczną. Pekao S.A. podkreśla, że inne usługi, jak na przykład normalne płatności kartami, działają. Bank pracuje nad naprawą. W innych bankach ta usługa działa poprawnie.
8: Pijany 48-latek postrzelił z wiatrówki 14-letniego chłopca w Gdańsku. Mężczyzna został zatrzymany. Nastolatek trafił do szpitala. Stanisław Pawłowski. Stanisławie, z jakiego powodu ten człowiek wypalił z broni pneumatycznej?
2: Jak tłumaczył policjantom, uważał, że grupa nastolatków była za głośno i chciał ich wystraszyć. Młodzi spędzali czas w jednej z osiedlowych altanek. To było po godzinie 21:30 w niedzielę. Mężczyzna trafił 14-latka w okolice głowy. Chłopak przytomny został przewieziony do szpitala. Policjanci jeszcze tego samego wieczoru zatrzymali 48-latka. Badanie wykazało, że miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Grożą mu 2 lata więzienia.
8: Do Warszawy zjechali funkcjonariusze Służby Więziennej Solidarności. Ich protest właśnie się rozpoczyna przed Ministerstwem Finansów. Michał Radkowski.
10: A w tej chwili jest tutaj około 100, może 200 pracowników Służby Więziennej ubranych w swoje służbowe uniformy, ale jest tutaj niezwykle głośno. Przyjechali tutaj do stolicy, bo nie podobają im się plany rządu.
11: Protestujemy, bo chcą zabrać tam świadczenia mieszkaniowe. 16 tysięcy funkcjonariuszy chcą zabrać świadczenia. Znaczy może nie zabrać, zmniejszyć świadczenia mieszkaniowe. Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
10: To zmniejszenie świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariusza to może być zmiana nawet o 500 zł miesięcznie, oczywiście na minus.
8: Minął już termin wezwania Zbigniewa Ziobry do stawienia się przed węgierskimi władzami. Chodzi o wszczętą w maju procedurę weryfikacji azylu politycznego przyznanego byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości przez rząd Viktora Orbana. Poseł Prawa i Sprawiedliwości został wezwany do osobistego wyjaśnienia swojej sytuacji. Miał to uczynić przedwczoraj. Jednak Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie stawienie się na wezwanie oznacza, że węgierski urząd bez jego udziału podejmie decyzję w sprawie azylu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Ciepło było, ale się skończyło. Temperatura z wynikiem z jedynką z przodu, jak mówiliśmy wczoraj. Tak będzie do końca tygodnia. Dzisiaj stopni 16, jutro być może 17, w piątek jeszcze 18, a potem znowu troszeczkę spadnie.
13: A na niebie dzisiaj chmury, jutro też chmury, ale jutro możliwe delikatne przejaśnienia, a przejaśnienia i rozpogodzenia w Częstochowie w piątek przed południem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
13: Podobno my Polacy narzekać lubimy, ale ja i ty nie powinniśmy tutaj narzekać, prawda?
3: Co sugerujesz, Martyna, że nie jesteśmy Polakami, czy co?
13: Nie, bo taka pogoda senna. A my tu jesteśmy od tego, żeby mówić, że jest cudownie i fajnie i że ratujemy was najlepszą muzyką.
3: O tę ostatnią to akurat mamy. Jerry Halliwell teraz, za chwilę też Hit Hunter.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Muzyka wybrana dla ciebie, wracamy do niej za chwilę. Martyna, ja od dzisiaj więcej biegam, dużo chodzę, no i ogólnie to ja się za siebie zabieram.
1: Mariusz, czy ty myślisz, że w tym wieku to coś da?
0: Tak? Da, jak śpiewała grupa Trio, Onegdaj. Przede wszystkim, słuchaj, nie będę tego robił sam, a z milionami rodaków, bo właśnie wystartowała kolejna edycja akcji ogólnopolskiej Zdrowe Miasta 2026. Zasada jest prosta, pobieramy bezpłatną aplikację Healthy Cities Polska na smartfona i po prostu spacerujemy, maszerujemy albo biegamy. Apka Kroki liczy, im więcej, tym większa szansa na nagrodę.
1: I pracujemy nie tylko na własny rachunek, bo miasta, których mieszkańcy wykręcą najlepsze wyniki, zgarną, uwaga, fundusze na nowe nasadzenia drzew. No i to nam się naprawdę podoba. Wiesz co, ja chyba też ściągam aplikację i jedziemy z tym koksem.
0: Niech wygra Częstochowa!
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
7: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
8: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
9: Promed Optyk Szczerbińscy. U nas komfort widzenia dostajesz w prezencie. Wszystkie salony optyczne oferują okulary. My oferujemy Wam okulary i komfort widzenia.
10: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: A teraz uwaga, komentarz synoptyka IMGW. Tchnienie Atlantyku. Takie zjawisko.
1: Czyli?
0: Zatrzymało się nad naszym krajem. To jest front atmosferyczny o charakterze chłodnym, który przyprowadził opady deszczu i burze.
1: To mnie się to tchnienie nie podoba. Ja czekam raczej na wytchnienie.
0: Dmuchujemy.
1: Wytchnienie od takiej aury. No właśnie, jak na razie takiego wyraźnego wytchnienia nie widać. Ewentualnie, tak jak mówiłam, w piątek przed południem chwilami błękitne niebo, ale po południu już znów więcej chmur i możliwe w Częstochowie opady.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Lato, lato wszędzie. No jeszcze nie teraz, ale 20 czerwca to już na pewno.
1: Ale chwila, przecież lato przychodzi 21.
0: Ale w Konopiskach nad Zalewem Pająk tę porę roku będą witać dzień wcześniej. I to jak, słuchajcie, festiwalem światła i wody. Gminne Centrum Kultury i Sportu zaprasza od 11 na początek turniej siłaczy.
1: Przeglądam program i faktycznie no, wypełniony po brzegi. Będzie na przykład miasteczko zdrowia i bezpłatne badania, będzie strefa bezpieczeństwa, będą atrakcje dla dzieci z Akademią Raków. No i mój faworyt, czyli bicie rekordu Polski na najdłuższą linię wianków. Zagrają Universe i DJ Adamus, na koniec widowiskowy pokaz laserów nad wodą.
0: Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zapraszamy w imieniu organizatorów. Festiwalowi Światła i Wody patronuje Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Kontrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Kontrain. 785 069 814.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
6: Zrobisz to z Obi.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: To już jutro. Jutro wieczorem startuje kolejny mundial, a tymczasem sprawdzamy, co działo się przed laty i 10 czerwca w 1934 roku w rozegranym w Rzymie finale drugich Mistrzostw Świata w piłce nożnej Włosi pokonali po dogrywce Czechosłowację 2-1.
1: Pamiętasz jak dziś?
0: Tak.
1: Tegoroczny
0: jeszcze
1: finał.
0: Nie miałem telewizora wtedy, ale pamiętam.
1: Tegoroczny finał mundialu 19 lipca o 21:00. No i to w takim razie już wiemy, co będzie robić wtedy pół świata.
0: A teraz cały świat posłucha wiadomości.
2: Straż miejska i blokady na kołach w Częstochowie. Symboliczny dar dla papieża w Barcelonie. Leon XIV dostał unikatowy pastorał. Między innymi o tym powiemy już o 14:00. Katarzyna Fica. Zapraszam i polecam.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 10 czerwca. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: reklamie.
1: I to już godzina 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Uwaga kierowcy, posypały się blokady. Straż Miejska w Częstochowie tylko w poniedziałek odebrała 11 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania. Chodziło m.in. o auta zastawiające chodniki, ścieżki rowerowe i miejsca, gdzie obowiązuje zakaz postoju. Mundrowi reagowali także na własne ujawnienia. Efekt? W ciągu jednego dnia założono aż 25 blokad na koła. Strażnicy miejscy przypominają, że parkowanie zgodnie z przepisami pozwala uniknąć kłopotów i dodatkowych kosztów.
3: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
2: A my otrzymujemy kolejne zgłoszenia na nasz redakcyjny telefon. Tym razem dodzwonił się do nas słuchacz, który zwraca uwagę na spore problemy dotyczące miejskich autobusów. Posłuchajcie.
4: Dzień dobry. Chodzi konkretnie o te duże wyświetlacze z przodu. W marce Mercedes są bardzo niewidoczne. W słoneczny dzień, gdy stoi się jeszcze pod słońce, a są osoby, które też spotkałem się z tym, mają problem, bo są albo niedowidzące, po prostu nie widzą numeru na tym wyświetlaczu, jaki autobus podjechał. Jakbyście się mogli zająć tą sprawą, byłbym bardzo wdzięczny w imieniu swoim i pozostałych krańców. Dziękuję.
2: Sprawę oczywiście przekazujemy do Miejskiego Zarządu Dróg oraz przewoźnika i czekamy na kolejne telefony od Was. Nasz redakcyjny numer jest cały czas do Waszej dyspozycji.
3: Zadzwoń do nas. 34-389-8989.
2: Przenosimy się do Blachowni, gdzie tamtejsze podstawówki dostały potężny technologiczny zastrzyk w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Placówki otrzymały nowoczesne zestawy do nauki zdalnej i hybrydowej. 15 kompletów trafiło do szkoły podstawowej numer 1. 5 pojechało do Łojek, a 1 zasilił ZSP w Blachowni. Nauczyciele dostali do dyspozycji tablety graficzne, kamery, statywy oraz mikrofony. Sprzęt ma nie tylko zabezpieczyć szkoły w razie kryzysu, ale przede wszystkim urozmaicić codzienne lekcje.
3: Wracamy do sprawy.
2: A na koniec przypominamy, że w sobotę Filharmonia Częstochowska zamieni się w arenę taneczną. Tam swoje 5-lecie hucznie będzie świętować Akademia Tańca Antidotum. Szkoła przygotowała 2 zupełnie różne programy widowiskowe. O pracy i o jubileuszowych planach mówiła u nas założycielka i pedagog Katarzyna Kalata.
5: Pierwszy spektakl mój autorski powstał w 2015 roku, kiedy jeszcze byłyśmy zespołem działającym pod Miejskim Domem Kultury. Tam tworzyłam spektakle przez 5 lat. Większość spektakli, które były prezentowane, historie te spotykały się i spotykają się do dziś z bardzo pozytywnym odbiorem. Staram się pisać spektakle, w których biorą udział dzieci, natomiast żeby były też elementy trafiające do osób dorosłych. Często są zrozumiane przez osoby dorosłe zupełnie inaczej niż przez dzieci.
2: Ten wyjątkowy finałowy pokaz rozpocznie się w sobotę o godzinie 17. Warto tam być i świętować razem z artystami. Polecam też wiadomości z kraju i ze świata. Szczegóły przekaże Bogdan Zalewski.
6: Wszystkie kluby koalicyjne poprą ustawę o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Projekt, który w ubiegłym miesiącu przyjął rząd, wzbudził spore kontrowersje. Przepisy zakładają m.in., że część odgórnie weryfikowanych artystów otrzyma wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury. Kasper Wróblewski.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Kasprze.
7: Jak się dowiedziałem, niewykluczone, że niektóre partie koalicyjne będą jednak zgłaszać do projektu swoje poprawki. Natomiast jak deklaruje poseł Polski 2050, Bartosz Romowicz, ustawa opuści Sejm.
8: Dziwne byłoby, gdy minister kultury walczył o emeryturę dla rolników albo dla księży.
7: Wszystkie partie będą popierać tę ustawę, która trafi do Sejmu?
8: Myślę, że wszystkie partie koalicji nie będą miały problemu z tym, żeby ją poprzeć.
7: A z kolei opozycja zakłada, że już można spodziewać się prezydenckiego weta do tej ustawy.
9: Moim zdaniem, wie pan, w obecnych warunkach ta ustawa nie jest do przyjęcia.
7: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Koźmiuka z Sejmu, Kacper Wróblewski.
6: Od jutra tankowanie będzie nieco tańsze. Maksymalne ceny paliw idą w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,92 zł, to 4 grosze mniej niż dziś. Obniżka również przy dystrybutorach z olejem napędowym. Maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze. 6,43 zł za litr. Papież Leon XIV ma otrzymać dzisiaj w Barcelonie specjalny pastorał nawiązujący do życia i twórczości Antonia Gaudiego, twórcy słynnej bazyliki Sagrada Familia. Laskę pasterską wykonał kataloński rzeźbiarz spokrewniony z samym Gaudim. W stolicy Katalonii jest Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, opisz, jak wygląda ten specjalny podarunek dla Ojca Świętego.
10: Na samym szczycie znajduje się
0: się krzyż będący wierną kopią tego, który wieńczy wieżę Chrystusa, tę samą, którą dziś poświęci papież. Osadzony jest on na elemencie wykonanym ze srebra najwyższej jakości. Umieszczono tam również 4 kamienie znalezione w Mas della Calderera, domu, w którym urodził się Gaudi. Laskę wykonano z 5 rodzajów drewna pochodzących z 5 kontynentów. Miało to wyrażać ideę uniwersalności, nadawać dziełu wymiar powszechny, tak jak kamienie z Mas della Calderera są lokalne i związane z miejscem narodzin Gaudiego, tak drewno pochodzi z 5 kontynentów, by podkreślić uniwersalny charakter. Powiedział mi twórca pastorału Jean Seremia. W dolnej części laski znajduje się srebrny element przedstawiający żółwia lądowego, który również można zobaczyć przy wejściu do fasady narodzenia Bazyliki Sagrada Familia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Powtarzające się słowa dzisiaj w prognozach to pochmurno, deszczowo, ponuro i chłodno. I nie mamy dobrych wiadomości, ponieważ jutro też właśnie takie słowa będą dominowały.
1: Także proszę się przyzwyczajać, prawda? Kiedy więcej słońca, już mówimy, w piątek pierwsza część dnia pogodna i słoneczna, potem znowu chmury i przelotne opady deszczu, a w sobotę i w niedzielę w Częstochowie czy Olsztynie pogoda w kratkę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Kartka z kalendarza tutaj przede mną i uwaga, przysłowie na dziś: ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. No to jeżeli tak wygląda lato, początek lata, to ja dziękuję. Gdzie można składać się skargi i zażalenia?
1: No gdzieś tutaj była ta księga.
2: No właśnie.
1: Lato to przychodzi 21 czerwca o godzinie 10:26.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: blisko.
1: Tu Radio Jura po południu, o tej porze trzeba sobie zadać zasadniczo ważne pytanie. Czy grillowanie może być zdrowe?
2: Są też inne ważne, na przykład jak w czasie wakacyjnych upałów odpowiednio nawodnić organizm i jakie ćwiczenia wykonywać między posiłkami w czasie biesiadowania przy stole. No a skoro są pytania, to są i odpowiedzi, a udzielą ich szpitalny dietetyk i fizjoterapeuta w czasie otwartych letnich warsztatów żywieniowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Parkitce 24 czerwca.
1: A na spotkanie obowiązują zapisy. Jak to zrobić? Sprawdzajcie w naszym portalu na radiojura.pl.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
7: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
7: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
7: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
4: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
1: Środa do końca pochmurna i mokra, czwartek też pochmurny i mokry, przejaśnienia w niewielkich symbolicznych ilościach.
2: A w piątek tych przejaśnień więcej, szczególnie przed południem. Po południu zachmurzenie znów będzie rosnąć do dużego. No i w piątek w Częstochowie może również pokropić.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: teraz u nas o elektrykach.
1: Znowu, no mówiliśmy już, że mają dzisiaj swoje święta, tak?
0: Tak, ale tym razem mowa o jednośladach. Pokaż mi swój rower, a powiem ci, kim jesteś, mówi stare chińskie przysłowie, bo można być rowerzystą szosowym, górskim czy elektrycznym, ale są takie chwile, kiedy nie możesz niczego pokazać, bo ci ukradli.
1: No właśnie, jak się okazuje, uwaga, lawinowo rośnie liczba skradzionych pojazdów i dlatego policja w całym kraju zaleca znakowanie rowerów.
2: Policjanci cyklicznie prowadzą takie działania, które nastawione są na zabezpieczenie jednośladów poprzez znakowanie ich odpowiednimi symbolami. Dzięki temu pojazd jest później łatwy do odzyskania właśnie dzięki tym nadanym numerom identyfikacyjnym. Zachowaj również kartę gwarancyjną roweru, a jeśli jej nie posiadasz, spisz numer fabryczny roweru, jego nazwę i cechy szczególne. Zrób w miarę możliwości również zdjęcie.
0: Mówiła podkomisarz Barbara Poznańska z policji. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że warto równolegle stosować solidne zapięcia typu U-Lock i przypinać jednoślad za ramę do trwałych elementów architektury. Uważajcie na siebie i swoje rowery.
3: Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15 Plus w Częstochowie robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 10 czerwca. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
8: Zrobisz to z Obi.
9: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99.

0: 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: 10 dzień czerwca u nas kolejna sportowa data z kalendarza, 2002 rok. Pamiętacie? Polska przegrała z Portugalią 0-4 na piłkarskich mistrzostwach świata w Korei Południowej i Japonii.
1: Ale w tym roku mamy wyśmienite wiadomości. Mhm. Polska nie przegra żadnego meczu na mundialu. No cudownie, co za komfort, prawda?
0: Tak, warto na to patrzeć.
1: Warto było czekać. Dokładnie
0: i warto posłuchać naszych wiadomości.
2: Spore utrudnienia na drogach w Częstochowie, powodem przebudowa przejazdów kolejowych. Uważajcie na groźny barszcz sosnowskiego. Roślina pojawiła się w powiecie kłobuckim. Katalończycy liczą na dostrzeżenie ich przez goszczącego w Barcelonie papieża. Anna Kruszewska, szczegóły już za chwilę. Zapraszam.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Kameralny klimat.
4: Nauka.
5: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła.
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Po reklamie.
0: Jest 15, środa, 10 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska. Kierowcy wracający do domów muszą przygotować się na spore utrudnienia. PKP rusza z następnym etapem modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych w Częstochowie. Oznacza to czasowe, całkowite zamknięcia ważnych punktów na mapie miasta i znacznie większe natężenie ruchu na trasach alternatywnych. Sytuację na bieżąco śledzi Mariusz Osyra.
14: Ekipy remontujące rejon częstochowskich przejazdów kolejowych przeniosą się teraz na drugi tor, ale kolejne przeprawy trzeba zamknąć ponownie na czas prac. Pierwsze ekipy remontowe zaczynają 10 czerwca na przejazdach przy Cmentarnej oraz Karłowicza. Te miejsca będą całkowicie zablokowane dla ruchu do 16 czerwca, jak informuje PKP PLK.

0: Uwaga również dla rowerzystów i pieszych. Zaraz potem, od 17 do 24 czerwca, drogowcy przeniosą się na ulicę Morsztyna i tamtejszy przejazd na Aniołowie. Wszystkie te prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Jednak zanim to nastąpi, kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Służby apelują o ostrożność, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i zaplanowanie podróży z wyprzedzeniem. W godzinach szczytu trzeba liczyć się z czasowymi korkami na objazdach wokół przejazdów kolejowo-drogowych, choćby na Warszawskiej czy ulicy Wały Dwernicy.
1: Co ważne dla pasażerów, pociągi kursują bez żadnych zmian i wstrzymywania ruchu.
2: Radio Jura ostrzega.
1: Kłobucki sanepid ostrzega przed niezwykle groźnym barszczem sosnowskiego. Ta inwazyjna, przypominająca gigantyczny koper roślina pojawiła się na obrzeżach pól i lasów w powiecie kłobuckim. Zawarte w niej toksyny pod wpływem słońca powodują bolesne oparzenia skóry, a do poparzenia może dojść nawet bez bezpośredniego dotknięcia rośliny. Specjaliści apelują o czujność i omijanie tych miejsc z daleka. W razie kontaktu należy natychmiast przemyć skórę wodą z mydłem i unikać słońca.
2: Wiadomości Radia Jura.
1: Teraz o nowych inwestycjach kolei śląskich. Od czerwca do regularnego kursowania wyjechały dwa kolejne nowoczesne pociągi typu Impuls 2. To oznacza, że w barwach regionalnego przewoźnika jeździ już 13 takich składów, a spotkamy je między innymi na obleganej trasie z Częstochowy do Katowic. Docelowo baza przewoźnika wzbogaci się aż o 35 takich nowoczesnych maszyn z Nowego Sącza. Cały projekt realizowany wspólnie z województwem śląskim i wspierany funduszami z KPO opiewa na blisko 1,5 miliarda złotych.
2: Radio Jura poleca.
1: Na koniec świetna wiadomość dla fanów kultury azjatyckiej. Częstochowa po raz kolejny stanie się polską stolicą anime, komiksu i wschodniej literatury. Organizatorzy po ogromnym sukcesie pierwszej edycji oficjalnie potwierdzają. Festiwal MangoCon wraca do naszego miasta w drugi weekend września. Fascynacja tym nurtem w Częstochowie cały czas rośnie, mówi Karolina Basiak, graficzka i pomysłodawczyni wydarzenia.
3: Liczę na to, że to będzie takie miejsce spotkań i poznawania nowych osób, bo sama wiem, że jak ja byłam właśnie w liceum czy w gimnazjum, to mi brakowało tego, żeby poznać ludzi, z którymi mogę porozmawiać o mandze, którą akurat jestem zainteresowana. MangoCon był tworzony z myślą o tym, żeby to było miejsce dla młodych ludzi, którzy chcą wyjść z domu, podzielić się swoją pasją i poznać ludzi, którzy mają takie same zainteresowanie. Były debaty z tłumaczkami, jak to wygląda zza kulis, takie tłumaczenie książek, anime, filmów.
1: Przygotowania do wrześniowej edycji już ruszyły, a program ma być jeszcze bogatszy niż rok temu. U nas ciąg dalszej informacji. Bogdan Zalewski.
4: Opinia publiczna powinna poznać przyczyny aresztowania niezależnego dziennikarza Leszka K., twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Marcin Wiącek przypomniał częste przypadki nadużywania aresztu tymczasowego, a w wypadku dziennikarza Leszka Kraskowskiego w grę wchodzą też fundamentalne zasady demokracji, jak wolność prasy. Tomasz Skory.
5: Leszek K. został aresztowany w związku z nielegalnym posiadaniem broni gazowej z amunicją i groźbą zabójstwa skierowaną mailem do komendanta policji w Piasecznie. Niezależnie działający dziennikarz, często skonfliktowany z przedstawicielami władzy, niezależnie od tego, kto ją sprawował, chciał w ten sposób wymusić zajęcie się przez służby konkretną sprawą, nad którą pracował. Twierdził, że to jemu w tej sprawie grożono i domagał się od policji interwencji. Decyzja o 3-miesięcznym areszcie wywołała jednak protesty licznych mediów, a za kolegą ujęły się także osoby, z którymi poważnie się różnił. Według RPO Marcina Wiącka organy państwa powinny publicznie wyjaśnić, czy aresztowanie nie jest represją za krytykę formułowaną przez dziennikarza śledczego względem władzy.
4: Wielkie są oczekiwania w Barcelonie przed inauguracją najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Mieszkańcy mają nadzieję, że papież Leon XIV podczas swojej hiszpańskiej pielgrzymki powie choć kilka słów po katalońsku. W Barcelonie jest Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Spełnieniem marzeń dla nich będzie poświęcenie głównej wieży kościoła właśnie w języku katalońskim, ale wystarczy też, jeśli podczas swojej wizyty do Barcelony papież powie po katalońsku choć kilka słów. Ta tożsamość tu jest bardzo silna, mówi ksiądz Krzysztof Jaworski z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
7: Ważne, że przyjeżdża, że jest, że będzie. Ale czy właśnie być jakiś taki geścik w stosunku do katalończyków, że poświęci tą wieżę po języku katalońskim. W większości kościołów liturgicznym językiem jest język kataloński.
6: Uroczysta inauguracja z udziałem papieża rozpocznie się o godzinie 19:30.
4: Uczniowie z 12 szkół podstawowych całej Polski zjechali do stolicy na finał konkursu Ratujemy i uczymy ratować. Organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A z bliska zmaganiom uczniów przygląda się nasz reporter Michał Radkowski.
8: Tutaj młodzi zawodnicy mają między innymi powtórkę z nauki pierwszej pomocy. Każdy z uczniów musiał ułożyć osobę obok w pozycji bocznej.
9: Trzeba najpierw rękę podnieść.
10: Rękę dać do góry.
9: Później rękę tutaj na polik.
10: Jakbyś szedł spać.
9: Nogę zgiąć tak jak do kolana
10: i delikatnie przewrócić na bok.
9: Tak.
8: No to jest instrukcja krok po kroku, łatwa do zapamiętania i zajmuje góra 15 sekund, a przynajmniej w takim czasie zrobiły to uczennice trzeciej klasy, że szkoły w Kunowicach, małej wsi przy granicy z Niemcami. Warszawa, Michał Radkowski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
12: Pochmurno i mokro do końca dnia. Temperatura na poziomie stopni 14-16. Odczuwalna, zdecydowanie niższa. Uwaga, meteopaci, ciśnienie spada, biometr fatalny.
13: A jutro zachmurzenie zmienne od umiarkowanego po całkowite. Może popadać także parasol. Na pewno warto mieć przy sobie. I jutro do stopni 18.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
13: Przypominamy, bo o tym mówić warto częściej. Mamy dzisiaj dzień elektryka, także jeszcze raz najlepszego.
12: Stare powiedzenie mówi: elektryka prąd nie tyka. No to dla elektryków u nas Benson Boone, Mr. Electric Blue, za chwilę Dr. Alban.
2: Radio Jura.

0: A teraz prezenty w Radiu Jura. O tej porze polecamy naszego Facebooka. Tam czekają na Was zaproszenia do Teatru imienia Adama Mickiewicza. W niedzielę, przypominamy, 14 czerwca o godzinie 19 na dużej scenie zobaczyć będzie można Don Kiszota.
1: Mamy dla Was podwójne bilety na to widowisko. Chcemy je przekazać komuś, kto pięknie nam opowie, z kim i dlaczego chce się wybrać właśnie na ten spektakl. Nasza automatyczna sekretarka czeka na Wasze zgłoszenia. Przypominamy, numer 343898989. No i na Wasze telefony czekamy do jutra, do godziny 12.
0: Zalecamy pośpiech. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026. 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
6: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
7: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
6: O!
7: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
6: www.furnipol.pl.
8: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Szukamy tutaj na pogodowych mapach poprawy pogody, czyli chcemy słońca i wyższych temperatur.
0: Dokładnie. Dwójka z przodu, słuchajcie, mówiliśmy, że przez kilka dni się nie pojawi. Tymczasem najnowsze prognozy sugerują, że być może dwójka z przodu pojawi się w najbliższą sobotę. Do 21 stopni, w niedzielę w Częstochowie kilka stopni mniej.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: O tej porze u nas o podróżach, jeżeli wykupiliście egzotyczne wczasy i dotarło do was nagle, że dowód nie wystarczy do wylotu, no to spokojnie, mamy znakomite wiadomości.
1: Otóż najbliższa sobota będzie tak zwaną sobotą paszportową. W tym dniu będzie prowadzona obsługa paszportowa w oddziale paszportowym w Katowicach, terenowej delegaturze paszportowej w Bielsku-Białej i Częstochowie. Tam w godzinach od 9 do 14 czekać będzie na was miła obsługa, która pomoże dopełnić formalności. Ale uwaga, jest mały haczyk. Musicie wcześniej wizytę zarezerwować poprzez internetowy system rezerwacji.
0: I jeszcze jedna ważna informacja. Opłatę za paszport będzie można uiścić kartą płatniczą na miejscu przy stanowisku obsługi udanych wczasów. Muzyka wybrana dla
2: ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
5: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
6: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
5: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
8: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
9: Zrobisz to z Obi.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
16: Skoda. Po reklamie.
17: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: wypadnie to, nie wypadnie to końca dnia.
1: Ich troje, nie będę śpiewał, a wszystko to, bo
0: dobrze.
1: Ciebie kocham.
0: Okej. I szkoda, że dzisiaj już nie ma Piwy Polska. Ale są nasze wiadomości, które już polecamy.
2: 20 milionów złotych kary dla przedsiębiorcy ze Śląska. Posłuchajcie za co. Część mieszkańców Lublińca i okolic przeciwko budowie drogi ekspresowej S11. Krakowski Sąd Apelacyjny wydał wyrok w sprawie skandalicznej wypowiedzi Grzegorza Brauna. Szczegóły będę miała dla Was w wiadomościach Radia Jura już o 16. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW inspiruje do zmian.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 16:00. O tej porze u nas najważniejsze informacje.
2: To są szczegóły wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska. Luksusowe auta zamiast do legalnych salonów trafiały na rosyjski rynek. Śląski przedsiębiorca słono zapłaci za łamanie międzynarodowego prawa. Jak poinformowała nas Krajowa Administracja Skarbowa z Katowic, nałożyła na przedsiębiorcę maksymalną karę 20 milionów złotych. W tym temacie Mariusz Osyra.
18: Wszystko dlatego, że chodzi o nielegalny eksport aut i motocykla o łącznej wartości ponad 19 milionów euro. Jak wykazała kontrola celno-skarbowa, przedsiębiorca w ciągu niespełna 6 miesięcy sprzedał poza Unię Europejską 170

0: 78 ekskluzywnych pojazdów. Towar przez Białoruś jechał jednak prosto do Rosji, gdzie był rejestrowany, co stanowiło jawne złamanie unijnych sankcji. Urzędnicy zdecydowali o najwyższym wymiarze kary, podkreślając, że biznesmen działał z pełną świadomością, z premedytacją łamał znane mu przepisy i nielegalną sprzedaż detaliczną prowadził na ogromną skalę. Decyzja skarbówki jest ostateczna.
1: Przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą samochodów dopuścił się naruszenia sankcji w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, informuje Śląska KAS.
2: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
1: W regionie gorąco robi się wokół planów inwestycji drogowych. Do naszej redakcji trafiła informacja o petycji mieszkańców dotyczącej budowy drogi ekspresowej S11 i jej przebiegu przez teren Lublińca i okolic. Sprawa dotyczy kontrowersyjnego wariantu D tej trasy. Lokalna społeczność oraz samorządowcy zgłaszają poważne uwagi do tego projektu, obawiając się negatywnego wpływu na środowisko oraz bliskie sąsiedztwo domów mieszkalnych. Do tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Petycję znajdziecie na stronie Urzędu Miasta Lubliniec.
2: Twoje sprawy.
1: W odpowiedzi na wasze liczne zgłoszenia i telefony w sprawie miejskiej zieleni mamy dla was konkretne informacje z Centrum Usług Komunalnych. Ruszył nowy harmonogram prac pielęgnacyjnych w Częstochowie. W tym tygodniu ekipy z kosiarkami pojawiły się m.in. na ulicach Fosza i Waszyngtona, przy Sikorskiego i Ludowej, a także w rejonie Makuszyńskiego i Kiedrzyńskiej. Koszony będzie też Park Lisiniec, Aleja Bohaterów, Monte Cassino oraz okolice węzła DK1 przy Jaskrowskiej. Cuk zaznacza jednak, że w razie deszczu plan może ulec korektom.
2: Sport w Radiu Jura.
1: Zawodnicy z klubu Nordic Team Częstochowa zdominowali Mistrzostwa Polski w Gorzowie Wielkopolskim. W starciu z krajową czołówką nasza 20-osobowa reprezentacja wywalczyła aż 9 medali. Na najwyższym stopniu podium w swoich kategoriach stanęli Agnieszka Pinisi, Bogdan Barczyk oraz Krzysztof Janusik. O tym wielkim sukcesie mówi Daniel Wojtasiński.
3: To jest coś niesamowitego, po prostu wyjazd wspólny rzeszy osób, różnych osób, tak, które w życiu zawodowym, prywatnym są naprawdę różnorodne. Nagle buduje się ten duch zespołu, gdzie po prostu po takim wyjeździe człowiek jest tak naładowany taką pozytywną energią płynącą nie z samych nawet zawodów, ale też którą dają nam inni ludzie. To jest coś po prostu niesamowitego i naprawdę ja jestem po tych wielu już latach w tym sporcie mega, mega podbudowany tym, jak ta społeczność w ogóle się kształtuje i buduje.
1: Warto dodać, że sędziowie docenili nie tylko świetne tempo, ale i nienaganny styl Częstochowian, przyznając im prestiżowe zielone kartki za perfekcyjną technikę chodu. Ogromne gratulacje. Polecam jeszcze informacje z kraju, ze świata. Bogdan Zalewski.
4: Zgodnie z przewidywaniami, koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Za wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego głosowało 202 posłów, przeciwko było 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kacper Wróblewski.
5: Opozycja podkreśla, że wynik głosowania z góry można było przewidzieć. Musimy podnosić jednak istotne kwestie, zaznacza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Taka jest arytmetyka, nie inna, ale jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania w poszczególnych resortów.
5: Wszystkie zarzuty wobec ministra były nietrafione, twierdzi z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
7: Oni posługują się środowiskiem Bąkiewicza, robią tak naprawdę dezinformację, chaos, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic. Punkt po punkcie można te argumenty PiSu obalać.
5: Niewykluczone, że w nadchodzących tygodniach odbędzie się kolejny wotum nieufności wobec członka rządu. Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie minister kultury.
4: Sąd apelacyjny w Krakowie zakazał Grzegorzowi Braunowi rozpowszechniania informacji godzących w dobre imię i wizerunek Muzeum Auschwitz-Birkenau. To efekt procesu o naruszenie dóbr osobistych wytoczonego europosłowi w zeszłym roku. Braun w wywiadzie radiowym zanegował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Lider Konfederacji Korony Polskiej stwierdził też, że badania komór gazowych są uniemożliwiane przez samo muzeum w Oświęcimiu. Kupiliście niedawno używany samochód? Od dziś nie trzeba zanosić do urzędu tablic rejestracyjnych pojazdu, jeśli nie chcemy ich zmieniać. W życie weszła nowelizacja przepisów o ruchu drogowym. Co się zmienia, wyjaśnia minister infrastruktury.
8: Dotychczas wyglądało to tak. Muszę odkręcić tablicę, zanieść do urzędnika, pokazać, że są niezniszczone. On sprawdzi na własne oczy, czy naklejka o homologacji nie jest zniszczona i wtedy pozwoli, żeby jeszcze raz je przykręcić i pojechać. Uważam, że To jest czynność niepotrzebna, administracyjna, biurokratyczna i wystarczy oświadczenie, że po prostu tablica jest niezniszczona, a naklejka we właściwym stanie.
4: Dariusz Klimczak dodaje, że z blachami będziemy musieli udać się do urzędu tylko wtedy, gdy chcemy otrzymać nowy numer rejestracyjny pojazdu albo gdy dotychczasowe tablice nie spełniają obecnych wymogów.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
12: Środa do końca pochmurna i mokra, czwartek też pochmurny i mokry, przejaśnienia w niewielkich symbolicznych ilościach.
13: A w piątek tych przejaśnień więcej, szczególnie przed południem. Po południu zachmurzenie znów będzie rosnąć do dużego. No i w piątek w Częstochowie może również pokropić.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
12: Za nami już godzina 16, więc tradycyjnie zaglądamy do kalendarza. Kogo tam dzisiaj mamy na liście solenizantów?
13: I tradycyjnie mamy piękne imiona. Małgorzata i Bogumił.
12: No pięknie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Dla was w prezencie Eros Ramazzotti.
2: Radio Jura.
14: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: A teraz u nas temat, który interesuje każdego. Pogoda. Dzisiaj nie daje nam powodów do radości, a kiedy będzie można ją pochwalić? No, obawiam się, że nie w najbliższych dniach, bowiem najnowsze raporty mówią, ten miesiąc do końca będzie przynosił niestabilną aurę. Co chwilę ma padać i grzmieć, czasami bardzo mocno, a po 20 zaczną nadciągać dni gorące z trójką z przodu.
1: A co później? No, wakacje według synoptyków będą średnio nawet o 1-2 stopnie Celsjusza cieplejsze niż wynosi norma. Powinniśmy regularnie na termometrach oglądać od 25 do 30 stopni. Pojawią się też upały przekraczające 30. Najgorętsza będzie druga połowa wakacji. W lipcu sporo deszczu, w sierpniu zdecydowanie mniej. Takie są prognozy, czyli może, ale nie musi to tak wyglądać.
0: No właśnie i przypominamy, najważniejsza jest pogoda ducha.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
6: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
7: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
6: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
7: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
6: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
7: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
6: Telefon 515 660 031.
8: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
9: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
8: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
9: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
8: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
9: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
8: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
2: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
0: Ciepło było, ale się skończyło. Temperatura z wynikiem z jedynką z przodu, jak mówiliśmy wczoraj. Tak będzie do końca tygodnia. Dzisiaj stopni 16, jutro być może 17, w piątek jeszcze 18, a potem znowu troszeczkę spadnie.
1: A na niebie dzisiaj chmury, jutro też chmury, ale jutro możliwe delikatne przejaśnienia, a przejaśnienia i rozpogodzenia w Częstochowie w piątek przed południem.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: kibice piłki nożnej pewnie przebierają już nogami, myśląc o jutrzejszym wieczorze. Jutro początek mundialu i pierwsza z trzech uroczystości otwarcia, a jutro zaśpiewa Shakira. Daj, daj.
1: Daj, daj, od razu. No, na medal trzeba zasłużyć, prawda? No właśnie, trzech gospodarzy i trzy miejsca na podium. Dzisiaj sprawdzamy, komu daje się największe szanse na wygraną. Fachowcy dokonali 100 tysięcy symulacji przebiegu mundialu. No i okazuje się, że najczęściej kończyły się one wygraną Hiszpanii. Ale szanse na to wynoszą tylko nieco ponad 14%. W przypadku Anglii i Francji oszacowano je na 12%, Niemiec 11%. Na dalszych miejscach są Portugalia, Argentyna czy Holandia. Czarnym koniem ma być Norwegia.
0: I będzie. Ostatnio pokazali zdjęcia reprezentacji Norwegii w strojach wikingów. No, wyglądali pięknie i strasznie, zwłaszcza ten wysoki blondyn. Erling Haalandson, czy jak mu tam?
2: Radio Jura.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
5: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
4: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
6: Pronet Optyk Szczerbińscy. Najlepsze marki w jednym miejscu. Okulary stały się modne. Wstąp do nas, a znajdziemy coś wyjątkowego specjalnie dla ciebie.
7: Pronet Optyk. Troszymy się o twoje oczy.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
10: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
9: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
10: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
9: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
10: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
9: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
11: www.cyr-projekt.pl.
12: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bugajska 37. Zapraszamy.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
16: Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę 17, dzisiaj środa, czyli mały piątek, zaraz również weekend, ale słuchajcie, bawić się będzie można od jutra, bo jutro będzie dzień zabawy.
1: I dla tych, dla których hasło będzie się działo, będzie zabawa, jest niczym motto życiowe, no to właśnie. A my...

0: 75. Reklama. Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotoski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
3: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
4: Zrobisz to z Obi.
5: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów.
6: Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na jakość.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Po reklamie.
16: Minęła 17, to u nas czas na wiadomości. Zaczynamy od regionu.
17: Częstochowski Szpital Wojewódzki walczy o przetrwanie. I o tym na początek Anna Kruszewska. Placówka na Bialskiej i PCK tonie w długach, a koszty utrzymania drastycznie przewyższają wpływy z NFZ-u. Dyrekcja wprowadza radykalny plan naprawczy. Cięcia są nieuniknione, bo samo zatrudnienie pochłania aż 77% budżetu, mówi dyrektor Beata Pochodnia.
18: Te najważniejsze to jest konsolidacja oddziałów jednoimiennych, optymalizacja bazy łóżkowej szpitala, outsourcing usług pomocniczych, czy dostosowanie dokumentacji wewnętrznej szpitala do wymogów prawnych, czy stanu rzeczywistego nawet. Najem wolnych powierzchni też przewidujemy. Chciałabym podkreślić, że pacjenci mogą się czuć absolutnie w pełni bezpieczni. Nie przewidujemy ograniczenia działalności w jakiejkolwiek sferze. Ta sytuacja finansowa absolutnie nie rzutuje na to, że pacjenci mogliby nie móc skorzystać ze świadczeń oferowanych przez szpital.
17: Reorganizacja zakłada fuzję 4 oddziałów, w tym OIOM-u i neurologii. Zamknięto też punkt pobrań przy PCK, a laboratorium przeniesiono na Bialską. Władze lecznicy zapewniają, że pacjenci nie ucierpią. Ograniczone zostaną jednak zabiegi planowe.
15: Wiadomości Radia Jura.
17: Nielegalne zatrudnienie pod lupą pograniczników z Częstochowy. Podczas kontroli jednej z firm w Tarnowskich Górach strażnicy zatrzymali 4 obywateli Indonezji oraz obywatela Kenii.

0: Cudzoziemcy pracowali na czarno, bez wymaganych dokumentów. Jeden z nich przebywał w Polsce nielegalnie od miesiąca, został już zobowiązany do powrotu i otrzymał półroczny zakaz wjazdu do strefy Schengen. Pozostałą czwórkę czeka podobny los.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Bardzo dobre wiadomości docierają do nas z Kłobucka. Ponad 1 300 000 złotych unijnego dofinansowania trafi na modernizację zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Zakrzew. Zarząd województwa śląskiego dał zielone światło dla projektu, którego całkowita wartość przekracza 1,5 miliona złotych. Prace ruszą jeszcze w tym roku i potrwają do 2027. W planach jest oczyszczenie linii brzegowej, uszczelnienie czaszy zalewu, remont jazu oraz uporządkowanie okolicznej zieleni. To ma uratować zbiornik przed skutkami suszy i dać impuls do dalszego rozwoju rekreacji w tym miejscu.
1: Radio Jura poleca.
0: Ruszyły już oficjalne zapisy online na 8. Bieg Pamięci Bitwy pod Mokrą, który odbędzie się w gminie Miedźno 30 sierpnia. W tym roku organizatorzy przygotowali nowość na dystansie 10 km. W biegu głównym wystartuje specjalna kategoria dla służb mundurowych. Do udziału gorąco zachęca pomysłodawca imprezy Michał Zarębski.
2: Jeśli to nam się w tym roku przyjmie, mam nadzieję i wierzę, że tak, to w przyszłym roku zrobimy rozszerzoną kategorię już mundurowych, czyli pełne podium. W tym roku najszybsza kobieta i najszybszy mężczyzna mundurowy. Strażacy, WOT-owcy, żołnierze, policjanci, Służba Ochrony Kolei, Straż Miejska, nawet CBA zapraszamy do gminy Miedźno w Mokrej pod Częstochową, także śmiało przybywajcie, startujcie i korzystajcie tak naprawdę z aktywności ruchowej, która jest bawienna dla naszego zdrowia.
0: Rejestracja zawodników już trwa, a całe wydarzenie tradycyjnie poleca Radio Jura. Ciąg dalszy informacji z kraju i ze świata. Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
3: Krakowska policja szuka kierowcy, który przed południem potrącił kobietę na przejściu dla pieszych.
4: Maciej Sołtys, Maćku, jak doszło do tego wypadku? Opisz.
5: Według wstępnych ustaleń policji kierowca samochodu wyprzedzał miejski autobus na ulicy Borkowskiej na osiedlu Kliny w Krakowie. Potem wjechał na pasy, gdzie doszło do potrącenia. Kobieta wymagała pomocy medycznej, trafiła do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Trwają teraz jego poszukiwania. Policja musi ustalić, kto dokładnie siedział za kierownicą.
3: 32 tysiące małych sklepów w Polsce dobrowolnie przyłączyło się do systemu aukcyjnego pod koniec ubiegłego miesiąca.
4: Operatorzy systemu, mówiąc o korzyściach, wskazują na szansę na zysk i lojalizację klientów.
3: Choć te wspomniane 32 tysiące stanowi ponad połowę wszystkich punktów zbiórki opakowań, to
4: automatów jest za mało.
6: Ja mieszkam na wsi, więc jakby były w jakichś takich małych, lokalnych miejscowościach, na pewno byłoby to na plus. Myślę, że więcej osób by segregowało i oddawało te wszystkim do utylizacji. A tak to niestety myślę, że sporo jest wyrzucanych do kosza po prostu.
7: Największy problem jest wtedy, kiedy kupujemy butelkę w małym sklepiku albo kupujemy, nie wiem, na lotnisku i w tym samym sklepie nie przyjmują tych butelek i tą butelkę trzeba po prostu wyrzucić, bo nie ma gdzie jej oddać, najzwyczajniej w świecie.
4: Do systemu kaucyjnego z tego dnia na tydzień trafia nawet o 30% więcej opakowań. Byli w Sejmie, w kinie,
3: u strażaków, na Politechnice,
4: w Ogrodzie Botanicznym i Łazienkach Królewskich.
3: I wszędzie mieli do wykonania zadania.
4: Kończy się kilkugodzinna rywalizacja uczniów szkół podstawowych z całej Polski.
3: W Warszawie finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4: Obserwuje to nasz reporter Michał Radkowski.
8: Świetnie sobie radzili. Widać, że nauka pierwszej pomocy, już obowiązkowa w klasach 1-3, nie poszła w las, jak choćby wykonanie z rzędu cyklu 5 resuscytacji w jednym tempie.
9: Bardzo łatwo.
10: To jak to się robi?
9: 30, 10 i 2 wdechy.
10: Trzeba mieć sporo krzepy, żeby to się tak dało zrobić.
11: Tak, ćwiczymy tak raz w miesiącu. Każde dziecko ma właśnie manekina i ćwiczymy 30 uciśnięć i 2 wdechy. Staramy się to robić równo.
8: A za chwilę podliczenie punktów i to, na co wszyscy czekają, wręczenie nagród.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
15: Do 11 stopni Celsjusza spadnie temperatura nocą w Częstochowie. Jeśli chodzi o aurę, no to na razie będzie dosyć pochmurno. Wczesnym rankiem możliwy przelotny deszcz, chwilami dość intensywny. A jeśli chodzi o przejaśnienia, no to one mogą pojawić się po godzinie 18. Na termometrach w północnej części województwa śląskiego będziemy notowali od 15 stopni w Kłobucku i Częstochowie do 16 w Lublińcu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
15: W samym środku tygodnia witam Was bardzo gorąco. To jest środa, 10 dzień czerwca. Małgorzata i Bogumił dzisiaj świętują, a my zaczynamy właśnie po godzinach. I o tej porze wita się z Wami Łukasz Tymków.
1: Radio Jura.

0: Wczoraj, przeglądając internet w jednym z portali internetowych, trafiłem na taką sensacyjną wiadomość, że u polskich granic od strony Niemiec pojawia się coraz więcej osobników pająka Nosferatu. No brzmi strasznie, prawda? Ale jak się potem okazało, korpus tego potwora osiąga długość około 1 do 2 cm, a rozpiętość nóg może wynosić do 5. I zazwyczaj jego ukąszenie nie jest dla nas szkodliwe. No i właśnie zdałem sobie sprawę, że skoro pojawiają się takie wiadomości, to muszą być bardzo blisko wakacje, czyli tak zwany sezon ogórkowy, a ten wystartuje już za 17 dni, koniec roku za 16.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
8: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
9: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
10: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: Ciekawe, czy macie podobne obserwacje jak i ja, że kiedy zaczyna na przykład padać, to bardzo często zaczynają się też tworzyć tak zwane fantomowe korki. No czyli ktoś przyhamował, następny dużo mocniej, kolejni jeszcze mocniej i wreszcie ktoś gdzieś staje, a za nim cały sznur samochodów. Ale to jest nic, słuchajcie, bo w 2009 roku, właśnie 10 czerwca w brazylijskim mieście São Paulo utworzył się wtedy rekordowy korek drogowy, a miał długość 293 km. No, chyba jest to jakiś argument, żeby nie narzekać na to, co dzieje się u nas. A u nas już za chwilę muzycznie pojawią się panowie ze służb specjalnych, czyli Secret Service.
1: Radio Jura.
2: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
3: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej, już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Po reklamie.

0: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
1: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: Zapraszamy na urodzinowy weekend Fobii 12-13 czerwca w Centrum Handlowym M1. Będą warsztaty i pokazy, wyjątkowe atrakcje i urodzinowe niespodzianki. Czekamy na Ciebie. Obi w Centrum Handlowym M1.
3: Zrobisz to z Obi.
4: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Po reklamie.
10: Minęła 18, to jest czas na najnowsze wiadomości z krajów ze świata.
11: Karol Nawrocki w niedzielę leci do Stanów Zjednoczonych, informuje Paweł Żuchowski.
12: Polski prezydent weźmie udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa.
13: Tego dnia na terenie Białego Domu Donald Trump organizuje galę mieszanych sztuk walki. Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta. Przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i się tam wybiera. Trwają przygotowania do wizyty. Wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
11: Postępowanie w sprawie dziennikarza śledczego Leszka K. przejęła prokuratura okręgowa w Warszawie.
12: Mężczyzna został zatrzymany za groźby pozbawienia życia komendanta policji w Piasecznie i nielegalne posiadanie broni.
11: Piaseczyńska prokuratura chciała się wyłączyć ze śledztwa, bo blisko współpracuje z lokalnymi policjantami.
12: Krzysztof Zasada. Kontrowersje wywołało wczorajsze aresztowanie dziennikarza. Jak dziś odnosi się do tego prokuratura?
14: Niezmiennie twierdzi, że areszt jest konieczny. Po pierwsze, dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego przestępstwa. Uznano też, co potwierdził sąd, że groźby pozbawienia komendanta życia były realne. Nie bez znaczenia według prokuratury jest też inne toczące się wobec Leszka K. śledztwo w sprawie znęcania się nad najbliższymi i grożenia im. To postępowanie zostało dołączone do wszczętego, bo w związku z niestawianiem się podejrzanego na wezwania śledztwo zawieszono. Według prokuratury Leszek K. mógłby na wolności utrudniać postępowanie, wpływając na świadków, a także ucieczką. Dodatkową przesłanką jest grożąca mu wysoka kara, to 8 lat więzienia. Prokuratura w komunikacie podkreśla też, że Leszek K. podczas przesłuchania nie powoływał się na tajemnicę dziennikarską i przekazał śledczym telefon oraz hasło dostępu.
11: To jedna z najbarwniejszych krakowskich tradycji.
12: Ulice miasta jutro będzie przemierzał lajkonik.
11: A uderzenie jego buławy według wierzeń przynosi szczęście na cały rok.
12: W rolę konika zwierzynieckiego po raz kolejny wcieli się Mariusz Glonek.
15: Wiadomo, tata lajkonikiem był 35 lat, ja przejąłem po nim schedę, bo przede wszystkim kontynuowanie tradycji. Ten przemarsz jest trudny, jest 12-godzinny, ale odbywa się tylko raz w roku, no to to jest takie wydarzenie, można powiedzieć, kulminacyjne, na które się czeka dokładnie cały rok.
11: Lajkonik w otoczeniu orszaku wyruszy sprzed siedziby Wodociągów miasta Krakowa po 12.30.
12: A na rynek główny poharacz od władz miasta wkroczy około 20.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Sporo pochmurnego nieba, no i nie za wysokie temperatury w najbliższym czasie nas czekają na północy województwa śląskiego. 11 stopni nad ranem mogą wskazywać termometry jutro w ciągu dnia, natomiast maksymalnie będzie około 15 stopni w Kłobucku i Częstochowie, 16 w Lublińcu. No i niestety cały czas może padać deszcz chwilami, może być dosyć intensywny. Przydadzą się więc na pewno sprawne wycieraczki i akcesoria przeciwdeszczowe, jeśli ktoś na piechotę będzie przemierzał jakiekolwiek odległości. Jutro możliwe też przejaśnienia, ale to dopiero wieczorem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Podobno za świętą Małgorzatą zaczyna się lato. Dlaczego mówię te słowa? No bo dzisiaj imieniny Małgorzaty mamy 10 czerwca. No i jeśli chodzi o pogodę, to jak już słyszeliście, na razie lata nie widać, ale kto wie, być może w weekend. A w programie Po godzinach jest razem z wami Łukasz Tymków.
3: Radio Jura.

0: Idą w wakacje, niektórzy będą szukali tymczasowej pracy i taka właśnie się trafiła. Niemcy szukają kogoś, kto zajmie się krowami. Stado dosyć duże, żeby nie powiedzieć bydło, bo chodzi o 500 sztuk. Natomiast można całkiem nieźle zarobić 15 tysięcy brutto miesięcznie, a potem w CV można sobie wpisać, że i było się kowbojem. I po wakacjach z pełną sakwą odjechać w stronę zachodzącego słońca.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
6: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa.
5: O!
6: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
5: www.furnipol.pl.
7: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przejedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
13: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
12: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
13: No, no.
14: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: To jest program po godzinach i będzie teraz o człowieku, który robił różne dziwne rzeczy po godzinach właśnie. Nazywał się William Hunt, urodził się właśnie 10 czerwca, które mamy w kalendarzu. Ogólnie był cyrkowcem. Miał na swoim koncie przejście na linię nad wodospadem Niagara, a swoje ciekawe pomysły realizował po godzinach. I to jest właśnie facet, który stworzył pierwsze urządzenie do wystrzeliwania ludzi w powietrze. No i posłał tam pewną 14-latkę dokładnie 20 metrów w górę. Podobno wszystko skończyło się w miarę dobrze. No i my teraz też wylądujemy i za chwilę utwór, przy którym można złapać prawdziwy luz. To będzie Kalma. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Normal again.

0: Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Słuchacie Po godzinach, minęła 19:00, teraz u nas czas na wiadomości.
13: Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na 80. urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa.
14: Polski prezydent wybiera się do USA w niedzielę, w dniu urodzin Donalda Trumpa, i to właśnie 14 czerwca. W Katowicach otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę Archiwum Państwowego.
13: Ma ono w swoich zbiorach około 30 kilometrów archiwaliów, w tym dokumenty z XIII wieku.
15: My wskazujemy 3 dokumenty jako najcenniejsze, bo one są wpisane na krajową listę UNESCO, Pamięć Świata. To jest mapa Andreasa Hindenburga z 1636 roku, przedstawiające wolne, stanowe państwo pszczyńskie. Następnie protokół pierwszych obrad Sejmu Śląskiego. I trzeci dokument to akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
14: Wymieniała dyrektorka Archiwum Państwowego w Katowicach Sławomira Krupa.
13: A w piątek i w sobotę zorganizowane będą dni otwarte katowickiego archiwum.
14: Aplikacja banku Pekao S.A. działa już prawidłowo.
13: Jak informuje bank, awaria objęła telefony z systemem Android, a użytkownicy winni teraz pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji, i to powinno rozwiązać problem.
14: To niski poziom tlenu, tak zwana przyducha, była przyczyną śnięcia ryb w Odrze w okolicach Szczecina na przełomie maja i czerwca, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska.
13: Z rzeki wyłowiono 200 kg ryb. Zachodniopomorskie służby wykorzystują teraz drona do monitorowania rzeki.
14: Ma być też więcej miejsc, skąd pobierane są próbki wody, zapowiada Marek Synowiecki, rzecznik Wód Polskich w Szczecinie.
16: Weryfikujemy jednocześnie istniejące wloty kanalizacyjne i kolektory, szczególnie w rejonie Odry Zachodniej i jeziora Dąbie, sprawdzając, czy ewentualny zrzut ścieków nie przyczynił się do sytuacji na Odrze, jakiej byliśmy świadkami w minionym tygodniu.
14: Wody Polskie zauważyły, że sytuację na Odrze poprawiły opady deszczu po długim weekendzie.
13: Fakt, że Wołodymyr Zełenski poleciał w niedzielę do Londynu nie z Rzeszowa, a z Kiszyniowa, nie ma żadnego wymiaru politycznego, przekonuje ukraińska dyplomacja.
14: Przypomnijmy, media mówiły wtedy o napiętych relacjach na linii Kijów-Warszawa.
13: Wiązanie kwestii transportowych prezydenta z polityką jest sztuczne, przekonuje Georgij Tychy, rzecznik ukraińskiego MSZ-u.
14: I zaapelowałby nie stawiać kwestii logistycznych nad sprawy bezpieczeństwa.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
12: Do 11 stopni Celsjusza spadnie temperatura nocą w Częstochowie. Jeśli chodzi o aurę, no to na razie będzie dosyć pochmurno. Wczesnym rankiem możliwy przelotny deszcz, chwilami dość intensywny. A jeśli chodzi o przejaśnienia, no to one mogą pojawić się po godzinie 18. Na termometrach w północnej części województwa

0: Do Śląskiego będziemy notowali od 15 stopni w Kłobucku i Częstochowie do 16 w Lublińcu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Środa, 10 dzień czerwca, bardzo szczęśliwy dzień na wielu kontach bankowych dzisiaj i oby to szczęście trwało jak najdłużej. Razem z Wami w po godzinach jest Łukasz Tymków i już niedługo o prawdziwej ikonie polskiej motoryzacji i dlaczego ma ona związek z 10 dniem czerwca.
4: Radio Jura.

0: Pewnie nieraz słyszeliście, że pieniądze leżą na ulicy. No i prawie na ulicy leżało całkiem sporo pieniędzy, ale trzeba było trochę się nazbierać. Chodziło o opakowania kaucyjne, a także butelki szklane, które również są często sprzedawane z kaucją. Pewien nastolatek podczas jednego z festiwalów w Polsce przez 3 dni zbierał te opakowania, a potem poszedł je oddać. I tu pora na ogłoszenie wyników tej jego dosyć ciężkiej pracy. 3 dni chłopak zdołał nazbierać tyle, że zarobił około 1600 zł. Gdybym siedział w jury oceniającym w talent show przedsiębiorczość, no to chłopak dostałby 10 za pomysł i oczywiście 10 za wykonanie. A już za chwilę u nas kolejny wykonawca Baby Alice i Pina Colada Boy.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: 10 czerwca 1991 roku. Zaczynam troszkę, jakby to były sensacje XX wieku, ale wówczas była to prawdziwa sensacja. Chodzi o polską motoryzację, bo to właśnie wtedy zaczęła się produkcja Poloneza Caro. Poloneza jeździł m.in. Jurek Killer w filmie Killer. Jeździł nim też były premier Waldemar Pawlak, który mówił, że w ten sposób popiera polską gospodarkę, ale legenda twierdzi, że jak tylko znikały kamery, to on przesiadał się do typowej rządowej limuzyny. Moje wspomnienie z Polonezem to oczywiście otwarte okno, bo w nie było klimatyzacji, brak wspomagania kierownicy i odtwarzacz kasetowy, z którego słychać było Don't Stop ATB. I u nas za chwilę w nowej wersji ten kultowy przebój przełomu XX i XXI wieku.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

To jest Radio Jura. Mm-hmm.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Czas na kolejne wydanie wiadomości. Minęła 20.
3: Inaczej niż Polska, Niemcy rezygnują ze zwrotu pieniędzy z unijnej kasy za broń przekazaną przez państwa członkowskie Ukrainie.
4: Berlin nie tylko zgadza się na propozycję szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, by część tej rekompensaty znów popłynęła do Kijowa, ale, jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, chce oddać Ukrainie wszystkie te pieniądze.
3: Łączymy się więc z Katarzyną Szymańską-Borginą.
5: Niemcy uważają, że odblokowane pieniądze powinny od razu pójść na nową broń i szkolenia dla Ukrainy, zamiast wracać do kas poszczególnych państw. Berlin przypomina, że ten fundusz powstał jako narzędzie solidarności dla Niemców, którzy sami wydają w tym roku na pomoc Kijowowi ponad 11 miliardów euro. Zwrot kilkuset milionów nic nie zmienia. Dodatkowo Berlin zaczął wysyłać drogi sprzęt później niż Polska, więc woli, aby wszystkie kraje dostały mniejsze, równe zwroty, tak aby państwa, które wysyłały pomoc na początku wojny, nie skumulowały całej dostępnej gotówki.
3: Samochód osobowy wjechał na chodnik w centrum Barda i potrącił dwoje pieszych.
4: Jak poinformowała policja w Ząbkowicach Śląskich, Toyota, którą prowadził 52-latek, odbiła się później od muru i zderzyła z jadącym z przeciwnego kierunku autem. W okolicach Bazyliki Sagrada Familia msza z udziałem papieża Leona XIV.
3: W przypadającą dziś 100. rocznicę śmierci architekta kościoła Antonia Gaudiego papież poświęcić ma wieżę Chrystusa, która staje się teraz najwyższą wieżą kościelną na świecie.
4: Samoloty, drony, technologie kosmiczne, 750 wystawców z prawie 40 krajów.
3: To wszystko na rozpoczętych dziś pokazach lotniczych ILA w Berlinie.
4: Michał Krasoń.
6: Można zobaczyć myśliwce od europejskich Eurofighterów, które właśnie przeleciały nad moją głową, po dobrze nam już znane F-35 i F-16. Moje zainteresowanie wzbudził jednak Airbus MRTT, czyli powietrzna cysterna, która za kilka lat ma trafić do polskiego wojska.
7: Ona jest w stanie zapewniać tankowanie powietrza dla myśliwców bądź innych samolotów transportowych. Jest w stanie zapewnić transport personelu do 320 osób na pokład może wejść, a także przewieźć ponad 37 ton cargo i to wszystko w ramach jednego lotu.
6: Mówił mi Sebastian Magadzio z Airbusa. Wystawa potrwa do niedzieli. Z Berlina Michał Krasoń.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa,

0: Mazowiecka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Przed nami pochmurna noc, od rana za to będzie padał znowu deszcz, momentami dosyć intensywny. Na północy województwa śląskiego minimalnie na termometrach będzie 10 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia, zwłaszcza kiedy nastąpią przejaśnienia, czyli po południu, ma być od 14 stopni w Kłobucku do 18 w Lublińcu. W Częstochowie będzie 16.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: W samym środku tygodnia, 10 czerwca, w środę, słuchacie po godzinach. Być może ktoś nie miał okazji wcześniej słuchać, dlatego też teraz mówię, że mamy dzisiaj kilka świąt nietypowych. Przede wszystkim to Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze, czego nie polecam przy tej aurze, i Międzynarodowy Dzień Elektryka. A przed nami porcja wyjątkowej muzycznej energii, na którą zaprasza Łukasz Tymków.
4: Radio Jura.

0: Pamiętam takiego reportera z oceanu, który pięknie mówił Massachusetts. I to właśnie tam teraz się przenosimy. Przeniesiemy się też w czasie do 1629 roku i do miejscowości Salem w tym stanie. Bo to właśnie tam, 10 czerwca, powieszono pierwszą spośród 18 skazanych na śmierć czarownic. Łącznie w całej aresztowanej wtedy grupie było 200 kobiet i mężczyzn, a zostali oskarżeni o czarnoksięstwo. Od tamtych czasów wiele się zmieniło, nie ma już stosów, nie ma już szubienic, ale ogień dalej się rozpala, kiedy panie są czarujące. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Słowa na K i Sylwia Grzeszczak, czyli piosenka, którą można usłyszeć podczas jej trwającej trasy koncertowej. Słowa na K i Sylwia Grzeszczak właśnie poleciała sobie w naszym radiu, a Sylwia lubi latać. Właśnie z jej oficjalnej strony można się dowiedzieć, że realizuje swoją ogromną pasję z dzieciństwa zainspirowaną przez tatę i dziadka i przechodzi profesjonalny kurs pilotażu w celu zdobycia licencji. A do nas teraz przyleci Rod Stewart z pytaniem, czy kiedykolwiek widziałeś deszcz. Panie Rodzie, dzisiaj...
1: Radio Jura.

0: Avicii Waiting for Love. W tej piosence, jak dla mnie, jest po prostu zawarta klimatyzacja i fajny klimat przede wszystkim. A klimatyzacja może się przydać w tym roku i to bardzo, bo jak twierdzą synoptycy, zarówno już jeszcze w czerwcu, jak i przez całe lato będziemy mieli do czynienia z dosyć wysokimi temperaturami, które mają wyjść poza normy wieloletnie, a ta brana jest pod uwagę od 1991 do 2020 roku. No szkoda tylko, że nie można zmagazynować tego nieco chłodniejszego powietrza na trudniejsze dni, jeśli nie mamy w domu klimatyzacji. Na szczęście fajnego klimatu u nas nie zabraknie już za chwilę. Westlife.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
3: Na zegarach 21, w kalendarzach 10 czerwca czas na wiadomości.
4: Mieszkańcy i policja Irlandii Północnej z niepokojem oczekują nadejścia zmroku. To po wczorajszych zamieszkach, których powodem był atak nożownika pochodzącego z Sudanu. Jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Firmorgan, lokalne władze mają do rozwiązania dwa podstawowe problemy.
5: Sprawca ataku przyjechał z Dublina do Belfastu przez granicę, na której nie ma fizycznych kontroli. To wymóg wielkopiątkowego porozumienia, które położyło kres bratobójczym walkom między katolikami i protestantami. Drugim problemem jest skoordynowana fala nienawiści, której celem ubiegłej nocy stali się członkowie mniejszości etnicznych, tylko dlatego, że mieli taki sam kolor skóry jak napastnik. Pomagam rodzinie z małymi dziećmi, która w pożarze swojego domu straciła wszystko, mówi jeden z mieszkańców miasta, zaniepokojony aktualną sytuacją. Tymczasem przed sądem w Belfaście stanął dziś Sudańczyk oskarżony o próbę popełnienia morderstwa. Jego ofiara, 40-letni mężczyzna, przebywa w szpitalu w stanie ciężkim.
4: W tym miesiącu prawdopodobnie zostanie podpisana pierwsza umowa na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. To jedna z najbardziej zatłoczonych tras w kraju. Igor Skrzypek. Igorze, gdzie w pierwszej kolejności mogą zacząć działać drogowcy?
6: Chodzi o fragment najbliżej położony Warszawy, czyli między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą. To także najkrótszy odcinek, który ma zostać przebudowany.
7: Mamy nadzieję, że wszystkie procedury jak najszybciej się zakończą, tak aby rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą była gotowa do końca roku 2027.
6: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodatkowe pasy ma zyskać odcinek o długości prawie 90 km, ale czas prac może być koszmarem dla zmotoryzowanych.
4: Studenci Politechniki Morskiej i uczniowie szkół średnich ścigali się zdalnie sterowanymi łódkami w Szczecinie. Podobno przygotowany tor przeszkód na wodzie był trudny.
8: 1,5 mm od nadbrzeża i pierwsza boja pokonana.
9: Właśnie zaraz będziemy startować.
10: Nastawienie jest bardzo dobre.
11: Musicie po prostu przepłynąć przez tutaj taki tor przeszkód.
9: Tak, dokładnie. To jest pierwsza konkurencja, natomiast druga to już będzie wyścig, gdzie będą dwie łódki się po prostu ścigały ze sobą.
12: Tylko dwie drużyny z 13 tej pory pokonały tunel za pierwszym razem, także poziom jest naprawdę wysoki.
4: Z uczestnikami tych zawodów rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Noc w Częstochowie przyniesie zachmurzenie umiarkowane z możliwością pojawienia się lokalnych mgieł nad ranem. Temperatura obniży się do około 13 stopni, a wiatr pozostanie słaby i północno-zachodni. Jutro w Częstochowie przewidywany jest dzień pochmurny z temperaturą sięgającą maksymalnie 16 stopni. Możliwe są krótkie przelotne opady, ciśnienie stabilne.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Środa po 21:00 zaczynamy wieczór reporterów. Nasze informacje i materiały zapraszam do 22:00.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Dyscyplinarne zwolnienie wicedyrektora do spraw marketingu Janusza Danka w Częstochowskim Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji doczeka się oficjalnej weryfikacji. Urząd Miasta zapowiedział szczegółową, doraźną kontrolę. Małgorzata Kmieciak w tej głośnej sprawie.
2: Janusz Danek, związany od lat z częstochowskim środowiskiem sportowym, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji pełnił swoją funkcję od kilku lat. Stracił stanowisko 29 maja. Jak przekazał nam magistrat, oficjalna kontrola wystartuje na początku przyszłego tygodnia, czyli 15 czerwca. Inspektorzy prześwietlą organizację, finansowanie oraz nadzór nad funkcjonowaniem krytych pływalni w latach 2023 do teraz. Działania magistratu to pokłosie dyscyplinarnego zwolnienia pracownika personelu kierowniczego. Władze Częstochowy po otrzymaniu informacji od obu stron wstrzymują się z decyzjami do czasu ogłoszenia wyników zaplanowanej kontroli. Sam rzecznik Urzędu Miasta podkreśla, że do dyrekcji ośrodka należy również ewentualne zgłoszenie wewnętrznych nieprawidłowości organów ścigania. Sprawie będziemy się na pewno przyglądać.

0: Pomimo deszczowej pogody i tak było elektryzująco. W ogrodzie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Pułaskiego i w salach gościł tradycyjny Dzień Elektryka. Zapewniona była duża dawka pozytywnej energii i pasji. Był okazją dla uczniów do zaprezentowania swoich nietuzinkowych talentów i technicznych umiejętności. Co działo się przy ulicy Targowej?
1: Dzień Elektryka nasz to ma taką tradycję, że odbywa się pod hasłem 3E, gdzie 2E, energia, elektryczność, zawsze są stałe, natomiast to trzecie E co roku się zmienia i w tym roku padło na ekscytację. Muszę powiedzieć, że już coraz trudniej, bo coraz mniej tych interesujących wyrazów na literę E nam zostaje. Ekscytację dlatego, że w tym roku chcieliśmy zwrócić uwagę na to, czym się ekscytują młodzi ludzie. Jakie mają pasje, jakie mają zainteresowania, jakie mają hobby, co robią w wolnym czasie i jakby troszkę też chcielibyśmy odkryć właśnie ich talenty i dać możliwość każdemu uczniowi, żeby pokazał się i dał nam się lepiej poznać.
0: Mówi wicedyrektor szkoły Ewa Teperska. Impreza przyciągnęła wszystkich, którzy cenią sobie dobry fach i prądu się nie boją. Sprawdzaliśmy na miejscu również, czym ekscytują się dziś uczniowie. Sporo było miejsca dla AI robotów oraz eksperymentów technicznych i fizyczno-chemicznych.
2: Co jest w tej menzurce?
3: Woda. Olej jest lżejszy od wody. Wtedy te bąbelki zaczynają opadać. Jest to dany taki barwnik, w sposób, żeby było tu ładnie wyglądało. A tutaj daliśmy ocet i sodę odczyszczoną. Powoduje tutaj, że buzuje się jakby. Powstają bąbelki w powietrze. Szybko bardzo jest zbombowana balon.
2: I możemy nadmuchać balon bez wysilania płuc.
3: Tak, dokładnie. Tutaj jest przedstawiony dźwig, parę patyczków. Wszystko się idealnie trzyma i potrafi nawet, uważam, że 5 kg na luzie by to uniósł.
0: O swoich wynalazkach opowiadał nam Kacper Wawrzyńczak z klasy czwartej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie. Pod hasłem Energia, Elektryczność, Ekscytacja znalazł się m.in. konkurs Akcja Ekscytacja, strefa Elektryczny Zawrót Głowy, tworzona wraz z partnerami placówki, a także plenerowa kawiarenka i grill. Dzień Elektryka to przede wszystkim okazja do zabłyśnięcia dla utalentowanej młodzieży.
1: Zaskoczył mnie Mikołaj, uczeń klasy piątej, który prowadzi swój kanał w internecie, na YouTube. I jest to chłopiec, który jest po prostu zafiksowany, jeśli chodzi o wynalazczość, motoryzację, autobusy.
2: Szansa, żeby pomagać takim uczniom i rozwijać te ich talenty.
1: Tak, oczywiście. I też myślę, szansa na to, że będziemy mieć na rybek w przyszłości. No bo skoro jest to uczeń, który jest tak mocno zafascynowany samochodami, no to myślę, że na naszym kierunku kierowca mechanik świetnie się odnajdzie. A zatem też poprzez taki konkurs oczywiście promocja szkoły.
0: Z wicedyrektor Ewą Teperską rozmawiał Mariusz Osyra. Jak wyglądał Dzień Elektryka w Zespole Szkół przy ulicy Targowej, zobaczycie na naszym portalu.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Teraz ciekawostka. Szkoły podstawowe w gminie Blachownia są już gotowe na każdy scenariusz edukacyjny. Placówki otrzymały właśnie specjalistyczne zestawy do prowadzenia nauki zdalnej i hybrydowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Najwięcej, bo aż 15 kompletów trafiło do szkoły podstawowej numer 1. 5 zestawów odebrali nauczyciele z Łojek, a jeden zasilił ZSP w Blachowni. W paczkach znalazły się nowoczesne tablety graficzne, zaawansowane mikrofony zbierające dźwięk z całej sali, kamery, statywy oraz huby USB. Nowy sprzęt ma nie tylko zabezpieczyć lekcje w razie kryzysu, ale przede wszystkim urozmaicić codzienne zajęcia stacjonarne.
1: To jest Radio Jura.

0: Festiwalowe emocje wracają do Częstochowy, a organizatorzy odsłaniają pierwsze karty. Już 25 czerwca w mieście rusza piąta edycja festiwalu imienia Piotra Machalicy. Mariusz Osyra ma pierwsze informacje i nazwiska.
1: Czterodniowy event, który potrwa do 28 czerwca, tym razem dedykowany jest zmarłej w grudniu ubiegłego roku Magdzie Umer. Festiwalowe wydarzenia z udziałem gwiazd zagoszczą w kilku punktach miasta. Gościnne są jak zwykle sale ośrodków, które zapewniają na co dzień artystyczne przedsięwzięcia. Za przygotowania jak zawsze odpowiada Fundacja imienia Piotra Machalicy oraz wdowa po aktorze Aleksandra Machalica. Między innymi Teatr imienia Adama Mickiewicza zaprosi na bezpłatny spektakl Separatka w reżyserii Joanny Szczepkowskiej. Tu zagości też koncert Katarzyny Żak i odbędzie się wyjątkowe spotkanie z udziałem Anny Dymnej. Co ważne, głośnych nazwisk będzie więcej. Bezpłatne wejściówki na festiwalowe wydarzenia mają być wydawane w kasach miejskich instytucji już 17 czerwca od 10 i w drugiej puli od godziny 17.
0: Więcej atrakcji Festiwalu imienia Piotra Machalicy 2026 zdradzimy Wam już na dniach. W wydarzeniu ponownie patronuje Radio Jura. Muzyka wybrana
2: dla Ciebie. Radio Jura.

0: muzyczna podróż przez stulecia na finał 81. sezonu artystycznego w Filharmonii Częstochowskiej. Już w piątek muzycy pożegnają się z melomanami wyjątkowym koncertem, który wpisuje się również w jubileusz 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. Wieczór pod batutą Adama Klocka będzie składał się z trzech części.
1: Będzie to z kolei też drugi koncert z okazji jubileuszu 200-lecia powstania nowoczesnej Częstochowy. Trochę bardziej poważny koncert, ale też niezwykle piękny. Taki mój pomysł na to było, żeby pokazać jakby 200 lat wstecz, 100 lat wstecz i współczesność. No i ten utwór, który wybrałem na 200 lat wstecz, to przełomowy i taki bardzo rewolucyjny kwartet Ludwika van Beethovena, który zagramy w wersji na orkiestrę smyczkową. Kwartet F-dur, jedno z ostatnich dzieł Beethovena. Wspaniały, skondensowany, ale niezwykle intensywny i genialnie napisany kwartet smyczkowy.
0: Obok utworu sprzed 200 lat w programie znalazło się też dzieło sprzed wieku autorstwa Karola Szymanowskiego. Mówi dyrygent i dyrektor Częstochowskiej Filharmonii Adam Klocek.
1: 100 lat temu, czyli rok 1926, no i powstanie słynnego Stabat Mater Karola Szymanowskiego, jedno z najwybitniejszych dzieł wokalno-instrumentalnych właśnie z pierwszej połowy XX wieku. No Karol Szymanowski, wiadomo, uznany za najlepszego po Chopinie polskiego kompozytora. To arcydzieło również w wykonaniu dużej orkiestry symfonicznej, chóru i dwojga solistów.
0: Dopełnieniem będzie współczesne, monumentalne Te Deum Marcina Pospieszalskiego. Obok orkiestry symfonicznej na scenie zaprezentuje się chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum.
1: Jako współczesność, czyli 2026, nie do końca dokładnie, bo utwór powstał już kilka lat temu, ale nigdy w Częstochowie go nie graliśmy. I tutaj ukłon w stronę najbardziej znanej muzycznej rodziny częstochowskiej, czyli bracia Pospieszalscy i Marcin Pospieszalski, jego wspaniały utwór Te Deum na chór i orkiestrę symfoniczną, jako ten akcent już stricte częstochowski współczesny, także myślę, że będzie bardzo kolorowo i ciekawie.
0: Zachęca Adam Klocek, który poprowadzi orkiestrę. Finał muzyczny sezonu artystycznego 12 czerwca o godzinie 19.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Anna Kruszewska. Czas na podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Napadł na sklep i przyłożył nóż do gardła przypadkowego klienta. Zdesperowany 31-latek zażądał gotówki, ale gdy nie było jej w kasie, zadowolił się kradzieżą 4 butelek alkoholu. Taki rozbój miał miejsce w miniony weekend w Częstochowie przy ulicy Szymanowskiego w centrum miasta.
1: Nawet 20 lat więzienia grozi 31-latkowi, który napadł z nożem na jednego z klientów sklepu w centrum Częstochowy i zażądał gotówki od ekspedientki. Sprawca został ustalony, namierzony i zatrzymany przez częstochowskich kryminalnych. 31-latek usłyszał zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia z wzięciem zakładnika. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.
0: Mężczyzna decyzją sądu trafił do aresztu, informuje podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy Miejskiej Komendy Policji. Wizerunek sprawcy zarejestrowały kamery. Policjanci zatrzymali go dzień później.
1: Ze zgłoszenia wynikało, że nieznany sprawca, który miał na twarzy maskę karnawałową, przyłożył do gardła nóż przypadkowemu klientowi sklepu. Następnie, grożąc mu pozbawieniem życia, zażądał pieniędzy od ekspedientki. Kiedy usłyszał, że nie ma takiej kwoty, zabrał z półki alkohol. Powiadomieni o tym częstochowscy policjanci zjawili się, ale sprawca zdążył już oddalić się z miejsca zdarzenia. Wówczas rozpoczęły się intensywne poszukiwania mężczyzny. Kryminalni następnego dnia ustalili i namierzyli osobę odpowiadającą za ten czyn.
0: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Częstochowa Północ. Przypomnijmy, rabuś może trafić do więzienia za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia nawet na 20 lat. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał przy sobie metamfetaminę, jak informuje prokuratura w Częstochowie Adrian D. W przeszłości był karany za znęcanie się nad inną osobą. Luksusowe auta zamiast do legalnych salonów trafiały na rosyjski rynek. Śląski przedsiębiorca słono zapłaci za łamanie międzynarodowego prawa. Jak poinformowała nas Krajowa Administracja Skarbowa z Katowic, nałożyła na przedsiębiorcę maksymalną karę 20 milionów złotych. W tym temacie Mariusz Osyra.
2: Wszystko dlatego, że chodzi o nielegalny eksport aut i motocykla o łącznej wartości ponad 19 milionów euro. Jak wykazała kontrola celno-skarbowa, przedsiębiorca w ciągu niespełna 6 miesięcy sprzedał poza Unię Europejską 178 ekskluzywnych pojazdów. Towar przez Białoruś jechał jednak prosto do Rosji, gdzie był rejestrowany, co stanowiło jawne złamanie unijnych sankcji. Urzędnicy zdecydowali o najwyższym wymiarze kary, podkreślając, że biznesmen działał z pełną świadomością, z premedytacją łamał znane mu przepisy i nielegalną sprzedaż detaliczną prowadził na ogromną skalę. Decyzja skarbówki jest ostateczna.
0: Przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą samochodów dopuścił się naruszenia sankcji w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, informuje Śląska KAS. Będzie w Częstochowie kolejny MangoCon, drugi festiwal poświęcony kulturze azjatyckiej. W roli głównej nie tylko japońska manga. Częstochowa po raz kolejny stanie się polską stolicą anime, komiksu, literatury z odległego wschodu. Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji organizatorzy oficjalnie potwierdzają, impreza wraca we wrześniu.
3: Drugi weekend września 2026 roku, druga edycja MangoCon. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie, jestem w trakcie przygotowania i myślę, że będzie równie udany, jak nie lepszy. Też już myślimy zarówno nad strefą relaksu, gdzie będzie można po prostu posiedzieć, poznać nowe osoby, na strefą taką artystyczną, warsztatową, gdzie będą mogli pobawić się, potworzyć coś artystycznego. No i strefą oczywiście prelegentów, gdzie mam nadzieję, że zaproponuję na tyle ciekawe tematy, że osoby, które lubią mangę i anime, będą chciały troszeczkę te tematy zgłębić. Będzie różnorodnie.
0: Fascynacja kulturą Dalekiego Wschodu w naszym mieście niesłabnie, podkreśla Karolina Basiak, graficzka i pomysłodawczyni wydarzenia. Manga to dziś coś znacznie więcej niż tylko niszowe hobby. To narzędzie do rozmowy o emocjach i relacjach, które przyciąga tłumy młodych ludzi szukających kreatywnych inicjatyw poza internetem.
3: Liczę na to, że to będzie takie miejsce spotkań i poznawania nowych osób, bo sama wiem, że jak ja byłam właśnie w liceum czy w gimnazjum, to mi brakowało tego, żeby poznać poznać ludzi, z którymi mogę porozmawiać o mandze, którą akurat jestem zainteresowana. MangoCon był tworzony z myślą o tym, żeby to było miejsce dla młodych ludzi, którzy chcą wyjść z domu, podzielić się swoją pasją i poznać ludzi, którzy mają takie same zainteresowania. Były debaty z tłumaczkami, jak to wygląda zza kulis, takie tłumaczenie książek, anime, filmów.
0: Mieszkańcy Częstochowy udowodnili już, że są otwarci na azjatycką sztukę i edukację, czyniąc MangoCon jednym z najgłośniejszych wydarzeń młodzieżowych w całym regionie. Przygotowania do drugiej wrześniowej edycji już ruszają. Organizatorzy obiecują jeszcze bogatszy program, udowadniając, że nasze miasto ma pełen potencjał, by na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych imprez kulturalnych w kraju. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich.
3: Oczywiście ja też zapraszam osoby starsze, które może nie znają tematu, ale chciałyby poznać i go, mam nadzieję, że docenić. Było o kulturze i będą spotkania o literaturze i o muzyce i o filmach i dla młodszych i dla starszych. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja w tym roku mam cichą nadzieję, że przekroczymy ten 1000 osób. To jest takie na ten rok marzenie. Mam nadzieję, że to się uda, ale to się nie uda oczywiście bez tutaj wspaniałych odbiorców, więc tym bardziej liczę na nich, że pokażą tą siłę mangi i anime.
0: Zachęcała Karolina Basiak, pomysłodawczyni częstochowskiego konwentu pod hasłem MangoCon. Częstochowski Szpital na Bialskiej IPCK walczy o przetrwanie. Jak wiadomo, od dawna wojewódzka placówka tonie w długach, a koszty jej utrzymania drastycznie przewyższają wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrekcja szpitala wspólnie z Urzędem Marszałkowskim ratuje sytuację i wprowadziła radykalny plan naprawczy. Miesięcznie koszty obsługi długu i zajęcia komornicze pochłaniają miliony złotych, dlatego konieczne są głębokie zmiany operacyjne.
4: Sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Wynik finansowy szpitala za rok 2025 to jest minus 85 milionów złotych. Zobowiązania wymagalne to jest rząd wielkości ponad 170 milionów złotych. To wpływa bezpośrednio na zakłócenie płynności finansowej, jeżeli w ogóle można o takowej mówić. A to oznacza, że mamy ogromne trudności z regulowaniem zobowiązań, ale to, co mnie boli najbardziej, to regulowanie zobowiązań wobec naszych pracowników kontraktowych, lekarzy, specjalistów i ten personel, który w ramach tych umów kontraktowych udziela świadczeń. Niestety reguluje to często nawet kilkumiesięcznym poślizgiem.
0: Jak mówi dyrektor Beata Pochodnia, aż 77% kosztów szpitala pochłaniają koszty zatrudnienia.
5: Najważniejsze kwestie dotyczące kosztów to są te koszty pracy.
4: Sięgają 77% wszystkich przychodów. W dalszej kolejności są to koszty związane bezpośrednio z pacjentem, koszty materiałów, leków, implantów, środków jednorazowego użytku i to jest 24% wszystkich przychodów. I pozostałe koszty, kilkanaście procent, to koszty związane z bezpośrednim funkcjonowaniem szpitala, między innymi media. My nie zatrzymujemy rozwoju szpitala, wręcz przeciwnie, staramy się poszerzać i to portfolio świadczeń, również podnosić jakość tych świadczeń.
0: Plan zakłada między innymi połączenie 4 z 34 oddziałów specjalistycznych po sfinalizowaniu fuzji pediatrii i interny. Konsolidacja czeka OIOM oraz neurologię w trzecim kwartale tego roku. Zmiany dotkną też laboratorium, które przeniesione zostaje w całości na ulicę Bialską. Połączono też punkty pobrań, a ten przy ulicy PCK przestał działać.
4: Te najważniejsze to jest konsolidacja oddziałów jednoimiennych, optymalizacja bazy łóżkowej szpitala, outsourcing usług pomocniczych, czy dostosowanie dokumentacji wewnętrznej szpitala do wymogów prawnych, czy stanu rzeczywistego nawet. Najem wolnych powierzchni też przewidujemy. Chciałabym podkreślić, że pacjenci mogą się czuć absolutnie w pełni bezpieczni. Nie przewidujemy ograniczenia działalności w jakiejkolwiek sferze. Ta sytuacja finansowa absolutnie nie rzutuje na to, że pacjenci mogliby nie móc skorzystać ze świadczeń oferowanych przez szpital.
0: Władze lecznicy uspokajają, pacjenci nie ucierpią, a przejmowani przez zewnętrznych partnerów pracownicy mają gwarancję zatrudnienia. Ograniczone zostają jednak zabiegi planowe, które nie ratują bezpośrednio życia. O naprawczych działaniach w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym informowała dyrektor Beata Pochodnia. Funkcjonariusze Straży Granicznej w Częstochowie zatrzymali w Tarnowskich Górach 4 obywateli Indonezji i 1 obywatela Kenii. Podczas kontroli legalności pobytu okazało się, że 3 Indonezyjczyków i obywatel Kenii nie potrafili uzasadnić celu pobytu i wykonywali pracę bez wymaganych dokumentów. Wszyscy przyznali, że przyjechali do Polski w celach zarobkowych, jednak nie posiadali żadnych zezwoleń uprawniających do legalnej pracy. U jednego z obywateli Indonezji stwierdzono dodatkowo 27 dni nielegalnego pobytu. Otrzymał decyzję decyzję o powrocie w ciągu 30 dni oraz zakaz wjazdu do strefy Schengen na pół roku. Wobec pozostałej czwórki decyzje zostaną wydane po zakończeniu kontroli legalności zatrudnienia w firmie, która powierzyła im pracę.

0: Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził, że prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Waszyngton w niedzielę na zaproszenie obchodzącego 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa. Weźmie udział w gali organizowanej w Białym Domu. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych, napisał Przydacz na platformie X. 30 tysięcy studentów powyżej 25 roku życia wydalonych z uczelni na Ukrainie. Według władz w Kijowie te osoby nadużywały przepisów przewidujących, że edukacja dla mężczyzn w tym wieku jest podstawą odroczenia mobilizacji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wykryto te osoby?
1: To efekt kontroli prowadzonych przez ukraińską Państwową Służbę Jakości Edukacji. Eksperci wykryli nieprawidłowości związane z rekrutacją studentów, organizacją procesu dydaktycznego, a także badali frekwencję na zajęciach. Szczególną uwagę zwracano na mężczyzn właśnie powyżej 25 roku życia. Inspekcja wykazała, że prawie 30 tysięcy studentów w tym wieku fikcyjnie studiuje na uczelniach wyższych w całym kraju. Kontrolerzy zwracają też uwagę na fakt, że od wybuchu wojny liczba studentów w tym wieku kilkukrotnie wzrosła. Przed wojną było to co roku średnio około 30 tysięcy, w maju tego roku już 230 tysięcy.
0: Kilkuset pracowników służby więziennej zrzeszonych w Solidarności protestowało dziś przed Ministerstwem Finansów w Warszawie. Chcą, by rząd zrezygnował z pomysłu obniżenia ponad połowie funkcjonariuszy świadczenia mieszkaniowego.
2: Tracimy na tym przynajmniej 300 zł. To jest 1/4 mieszkaniówki naszej. Niech zrównają wszystko to, co mają inne służby. Możemy stracić na tym, ale niech zrównają wszystko, dojazdy i tak dalej.
3: Dlaczego nie porównają nas na przykład do MON-u, czy na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie tam inaczej są naliczane inne dodatki. Nie zgadzamy się z tym, że mamy dostać zabraną mieszkaniówkę w takiej formie, jakiej została nam przed nas wywalczona.
4: Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
0: Z protestującymi więziennikami w centrum Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Noc w Częstochowie będzie spokojna, z zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturą spadającą do około 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, północno-zachodni. Jutro w Częstochowie spodziewany jest dzień pochmurny z temperaturą dochodzącą do 16 stopni i możliwością przelotnych opadów w godzinach popołudniowych. Ciśnienie bez istotnych wahań.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.
9: Muzyka wybrana dla Ciebie.
10: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.